Skap Koszt. Nigdy im nie pozwoliłem na pożądane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran, chcą mnie zabić.

0: tylko oni.
1: SK Bydgoszcz. Ain't no hesitation if you...

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
4: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
6: Lidia Rachwerska, dzień dobry. Teraz sprawdzamy, jaki będzie wtorek w Bydgoszczy. Niestety znów może być deszczowo. Na termometrach w ciągu dnia do około 15 stopni, ale już jutro powinno zrobić się cieplej i mocno. Trzymamy kciuki za pogodę, także za kierowców, którzy już ruszają do pracy. Na razie bez większych problemów na Fordońskiej i Grunwaldzkiej. Szerokość.
4: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
7: Jest też szósta na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. 5 osób zginęło w ataku na meczet w Kalifornii. 2 napastnicy popełnili samobójstwo. Do tragedii doszło w największym meczecie w San Diego. Według policji sprawcy mieli 17 i 19 lat. Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsku USA w Europie, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
8: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski.
7: A z kolei Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta podkreśla.
9: Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
7: A w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
10: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego i dalsze zawiadomienia też rozważam.
7: Mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, a wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu.
11: To czekaj, jak to było? Pamiętaj, chemiku młody, nie wrzucaj zdjęć arkuszów do sieci.
0: SK Bydgoszcz News.
6: Lidia Rachwerska, to historia z happy endem. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców.
12: Byliśmy w sobotę go też odwiedzić. Pokazywał nam z wielką radością swój pokój, swoje łóżko, swoje szafki, więc jest przeszczęśliwy.
6: Mówi Marcin Jankowski z Fundacji Syloe. W pomoc zaangażowali się też pracownicy socjalni, a mężczyzna ma już swój dowód osobisty i teraz będzie pobierał skromną emeryturę.
0: Wiktor
13: w Radiu SK.
11: Wtorkowy poranek, no i piękny sen przerwany przez budzik. Dzień dobry, to jest niesprawiedliwe.
14: Twój budzik mógłby dzisiaj świętować, bo dzisiaj w kalendarzu jest dzień fair play.
11: To nas, SK gra zawsze z zasadami, a pierwsza z nich mówi, że mamy naj...

0: No to w dniu Fair Play dajcie znać, co waszym zdaniem jeszcze jest niesprawiedliwe.
1: Eskowy Messenger czeka, jakby co, to oczywiście 664-402-302.

0: Ale czas zasuwa. 9 minut po godzinie 6. Gramy Fair Play. Tutaj SK we wtorek 19 maja.
1: Ale mówią, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość na świecie. Chyba, że Prawo i Sprawiedliwość. To jest, tak. To tak.
0: To jest, to prawda. Od dawna oczywiście jest. Hej, hej, hej.
2: No ale zastanawiamy się z samego rana, co jest niesprawiedliwe w dniu Fair Play. I możecie nam nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Dzień dobry. Niesprawiedliwe dla mnie jest to, że mam codziennie 2 godziny do pracy, do przebycia, co daje nam w tygodniu 10 godzin roboczych w roku, aż 60 dni. Oczywiście bezpłatnie.
2: Poczekaj. Jeżeli ma 2 godziny do przebycia do pracy, 2 godziny z pracy, to są już 4, to jak mu daje to 5 tygodniowo?
0: Nie wiem, ja już się zgubiłem na początku tej wypowiedzi.
1: To jest autorski system obliczeń, co wy się dziwicie, no?
4: Może pan pracuje tylko na pół etatu? Jankes
2: i Wiktor. Ale to jeżeli na pół etatu, to z 2 godzin drogi ma tylko godzinę.
4: Idzie szybciej.
0: Nie, nie chodźmy
1: za daleko. Matura z matematyki już była, dajcie spokój, ludzie.
0: Dane, no. Siada i pała, oczywiście. Jak to jest po waszej stronie, nie dajcie znać. Messengerowo czekamy, oczywiście.
1: Tak jest, co jest nie fair.

0: poranne rasowanie.
1: Panie Dzień dobry, witamy.
2: Wraca do nas codziennie.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy pani Jadziu. No jak dzisiaj? Kawka już była?
0: Była.
1: Wspaniale. Ja jeszcze przed? A jakoś tak dzisiaj wyszło. A gazetka już była u ciebie? Czy dopiero
0: Pewnie.
1: Zaczynamy?
3: Była, wszystko wiemy, no.
2: To naprawdę słyszałaś o tym, że w ostatnim podcaście Marcin Gortat opowiedział, że miał możliwość, ale nie pojawił się na streamie Łatwo Ganga.
1: I teraz jakie są powody, dlaczego nie przyszedł? Bo musiałby w kolejce w nocy czekać między 3 a 7, pomiędzy innymi oczekującymi. I tutaj cytat, nie, to powiedziałem, nie, no sorry chłopaki.
0: Jakby to powiedzieć, mistrzem PR-u to on nie jest.
3: No nie. Ale jest za to wysoki, jest kochany, tak. Miły, no nie wszystko się udaje w życiu.
1: Nie, no albo grasz dobrze w kosze, albo dobrze robisz inne rzeczy.
2: Albo dobrze golisz się na łyso.
1: No dobra, lećmy dalej. Słuchajcie, Filip Heiser, kojarzymy, prawda? Spotkał na swojej drodze stołecznych fotoreporterów. Paparazzi uwiecznili go, gdy zatankował, czy też tankował po prostu do pełna swój samochód. Warty 700 tysięcy złotych, jak ktoś się tam ładnie później policzył, po czym pomknął bus pasem i tyle.
4: Ja patrzę na zdjęcia, on się porusza takim pięknym, nowym, wielkim, ogromnym Range Roverem.
1: Tak.
0: Wow. Ja go nie bronię, ale to jego auto. Rozmiarami przypomina autobus.
3: W sumie trochę.
5: Poranne prasowanie.
3: Wszystko jasne.
5: Tylko w Radiu SK.
1: Ciekawe, ile dziewczyn się zmieści do środka.
3: Wszystkie.

0: USK, tańczymy z wami od samego rana we wtorek 19 maja, za chwilę w newsach. Przede wszystkim historia pewnego pana Zbyszka i jego podróż z
1: Budapesztu
0: w stronę Stanów Zjednoczonych.
1: Cały czas nie wiemy, co to za Zbyszek i co to za podróż, ale Marcin Procki wyjaśni wszystko w szczegółach.

0: Reklama.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days. 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
3: Kastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti.

0: i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
8: Z minuty na minutę coraz więcej samochodów na bydgoskich trasach. Noga z gazu na Grunwaldzkiej, też na Fordońskiej, powoli na Kamiennej. Na termometrach w ciągu dnia będzie do około 15 stopni. Niestety może się chmurzyć i parasol też może się przydać. Jutro już powinno zrobić się cieplej. Szerokość.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
5: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowe informacje w sprawie okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Jak podała agencja Reutera, to zastępca sekretarza stanu USA wydał polecenie, by umożliwić byłemu ministrowi sprawiedliwości wjazd do Stanów. Miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wielka akcja służb na trasie A2 w Lubuskiem. W ciągu ostatniej doby skontrolowali trzeźwość około 3000 kierowców. 15 osób było pod wpływem alkoholu. Niechlubny rekordzista miał blisko 2 promile. Wszyscy pijani kierujący stracili prawo jazdy.
10: SK Sport News.
9: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry.
11: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
9: Mówił trener Arki Dariusz Banasik. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czeka ją mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3. To w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze 2 spotkania.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Witamy. 6.32.
13: Już i teraz przypominamy, że gramy Fair Play. Dzisiaj taki dzień w kalendarzu.
14: No i zastanawiamy się, co jest niesprawiedliwe.
15: Niesprawiedliwe jest to, że za dzieciaka za cholery nie chce nam się spać. Ganiają nas wieczorem do spania i tak dalej. A w dorosłym życiu oddalibyśmy wszystko za ten sen. To jest niesprawiedliwe.
16: Złote słowa, prawda?
17: To jeszcze 5 minut.

0: David z Dąbrowy Górniczej. Zresztą podsiadło i 6.38 w Radiu SK.
1: Słuchajcie, coraz więcej firm wprowadza sztuczną inteligencję do takich codziennych narzędzi pracy.
2: Tak jest, zgadza się. Nawet słychać to czasami na falach eteru, również nie powiem kto, ale słychać.
1: Ale okazuje się, że co drugie polskie przedsiębiorstwo jest rozczarowane wdrożeniem sztucznej inteligencji.
0: Ojej, no. Czyli coś tam nie działa.
1: Ale pomimo tego, że są rozczarowani, to dalej chcą próbować zwiększać wydatki na wprowadzenie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.
2: Słuchajcie, no z naszej perspektywy patrząc, to wiecie, no najważniejsze, żeby najbardziej kto był niezadowolony z AI-a?
0: No kto?
2: Radio SK.
3: Jankes.
2: Okej.
3: I Wiktor.
4: Zobaczycie lamusy. I tak was kiedyś zastąpię.
5: Reklama.
6: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
7: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
8: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem

0: Za 12 minut godzina 7, a dzisiaj urodziny znaną metodą...
1: Proszę na siebie.
2: Budzi w urodziny.
3: Martyna, nasza słuchaczka, jest z nami. Halo, dzień dobry, witaj.
4: Halo, hej.
3: Dzisiaj też urodziny obchodzi choćby Natalia Oreiro, proszę państwa. O tych ciastek,
0: tak. No.
5: Martynka, dlaczego sama postanowiłaś zgłosić siebie do urodzin?
4: To było bardziej w formie żartu, ale poszło akurat.
3: Ha, ha, ha, żart się udał.
0: No, Jankę sobie się podoba. Jedni dostają tort, napisałaś, inni prezenty, a ja na 26 urodziny, czyli to te właśnie dzisiejsze, dostaję wejście w pełen pakiet opłat i podatków.
5: Podatków! Witamy wśród nas śmiertelników. Już nie ma tak dobrze.
4: Niestety.
5: Troszkę boli, muszę ci powiedzieć. Troszkę boli, ale nie martw się. Po mniej więcej 30 latach człowiek się zaczyna przyzwyczajać.
0: No, potem już wita się z emeryturą i nie ma ochoty na nic więcej.
3: Na co dzień pracujesz w aptece, jesteś od zamówień. Czego się najwięcej zamawia w aptece?
4: Leków. Leków i suplementów.
0: Ale które?
4: Które
5: na co?
0: Na co? Właśnie. Co Polacy najczęściej? Czym
5: na
0: się zajadają?
5: Na plecy.
3: Na plecy? Naprawdę?
4: Ja na plecy oraz na głowę.
3: Nie, no głowa chyba bardziej. Serio, plecy?
4: Ale na plecy
3: głowa
4: też.
3: Głowa się łączy.
5: Słuchaj, żeby żyć w tym kraju, to trzeba mieć naprawdę niezłe plecy.
3: I głowę. Ale czekaj, ludzie przychodzą do apteki i mówią: dzień dobry, poproszę coś na plecy?
0: Tak.
4: Tak.
0: W pewnym

0: Tak, bo
1: zdarza się?
2: Nigdy takiego stwierdzenia nie wykazałem w aptece.
3: O, ty masz problem z kolanem.
0: jak cię boli głowa, to po pewnym czasie ten ból spływa na plecy.
2: Okej.
0: Okay. I tak to
3: a
0: wygląda.
3: Potem spływa na kolana. No, no i mamy to!
2: No i mamy dla ciebie czteroosobowe zaproszenia do Energy Landy, proszę bardzo!
1: Dziękuję.
3: Macie Martynka dobrze, oby ciebie nigdy ból pleców nie dopadł, ani głowy. No i życzymy ci oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo.
0: Buziaki w plecy,
1: dziękuję bardzo.
0: I w głowę.
2: Plecy,
1: dziękuję.
2: Zamówione.

0: typowy zestaw poranny w sklepiku. Co dla pana? Kolońska i szlugi. Dziękuję, do widzenia.
1: Proszę bardzo. Tak zwany zestawik.
0: Obowiązkowy.
2: A jak przy okazji różnych takich historii, jak u was z serwisem? Jesteście na bieżąco?
0: Ja ostatnio zmieniałem olej.
2: O, a ty Kama?
1: Ja?
2: Plecy.
1: Olej w głowie?
2: Słuchajcie, no bo to jest niesamowita historia. Za chwilę Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów.
0: Tak, będzie wielkie centrum serwisowe dla silników abramsowych.
1: Czyli w serwisie newsowym Marcin Prowski będzie mówił o serwisie dla czołgów. No okej, okay, mamy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprawdź to sam, Checking Out kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie.

0: dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: Około 8 stopni, tyle w tej chwili pokazują bydgoskie termometry. W ciągu dnia możemy spodziewać się wzrostu temperatury, będzie około 15, ale raczej pochmurno. Jutro już cieplej i na niebie może na dłużej zagościć słońce. Kierowcy powoli zapełniają główne trasy, m.in. w Ordońską i Kamienną. Trzymajcie się i szerokość.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek szczegóły w sprawie amerykańskiej pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Według ustaleń agencji Reutera decyzję o wizie dla Ziobry miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji. O szczegółach reporterski Mateusz Gołębiewski.
6: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
5: A przypomnę, polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przewrócił seniorkę, teraz szuka go policja. W SK News Wrocław i historia, która zbulwersowała internautów. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta przewraca 80-letnią kobietę. Teraz trwają poszukiwania mężczyzny. Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają o nim informacje. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
5: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
8: SK Bydgoszcz News.
4: Lidia Rachwerska. Ruszyły zapisy na bydgoskie półkolonie organizowane przez miasto. Mogą wziąć w nich udział uczniowie szkół do 13 roku życia, mówi Marta Stachowiak z ratusza.
9: Począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, w salach sportowych, jak i na boiskach, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
4: A to już tradycja. 23 maja można wybrać się na festyn rodzinny. Odbędzie się 26 wiosna na Wyżynach. Gościem specjalnym będzie Izabela Trojanowska z zespołem.
10: Jankes, Kama
11: i Wiktor.
10: W radiu SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze we wtorek 19 maja, już 3 minutki po godzinie 7.
13: To nie fair.
12: Właśnie cały czas dzień dzisiaj. Sprawdzamy, czy ktoś ma jakąś koncepcję, co jest niesprawiedliwe.
14: Niesprawiedliwe jest to, że jak jesteś dzieckiem, to chcesz dorosnąć, a jak już jesteś dorosły, to patrzysz na cenę paliwa i jednak chcesz kupić kredki.
12: Kolejne święte słowa, no, słuchacze.
15: Nie ma sprawiedliwości na tym świecie.

0: Okazuje się, słuchajcie, to jest gruba sprawa, że czas potrafi płynąć wstecz w niektórych miejscach i okolicznościach wszechświata. Tak
1: ja znam takie jedno miejsce.
2: Znasz takie miejsce?
1: Oprócz twojej piwnicy znam takie jeszcze jedno miejsce.
2: No.
1: Na przykład jest to mieszkanie Krzysztofa i Misza.
3: Czy wiesz, po czym poznać, że na rowerze jedzie Ibis? Po tym, że to światełko ma odwrócone na siebie.

0: siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to zapraszamy. 664-402-302. To jest nasz numer telefonu. Można dzwonić, jeżeli macie ochotę wygrać u nas torbę, butelkę i jeszcze eskowe gadżety.
2: Z taką torbą później można pójść sobie na zakupy.
1: Tak, zostawimy was z torbami. Pójdziecie z torbami. Dzięki nam.
3: A w torbach gadżety. 664-402-302. No to co? No to kto pierwszy? No to halo. No to dzień dobry.
1: Halo.
2: Halo, dzień dobry jesteś.
4: Halo, dzień dobry.
1: Kto po drugiej stronie?
4: Marlena.
0: Pierwsze.
2: No witamy, dobra, okej, lecimy. Jak jedziesz do Polski, to odwiedzasz Polaków, prawda?
4: Tak.
2: A jak jedziesz do Wenezueli, kogo odwiedzasz?
4: Wenezuelczyków.
2: Dobrze!
1: Trudne to było na sam początek, więc teraz będzie łatwiejsze.
0: Drugie.
1: Wymień trzy zwierzęta na literę O.
4: O, orka. Okapi. Ocioł.
1: Nie wiedziałam, że brzmiałam jak okapi.
3: Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że przekroczyliśmy limit czasowy.
1: A tam ostry jesteś po prostu. Osioł, orangutan, opos. Nawet tutaj Bogaj napisał oligator.
5: Oligator to też.
1: Oligarcha to zwierzę na O.
2: O, pies, jaki duży.
3: Olenika moja.
1: Trzymaj się, Marlenka. Happy birthday to you.
2: Dziękujemy oczywiście, lecimy dalej. Pamiętajcie, że trzeba szybciutko odpowiadać. Nie ma czasu na zastanawianie się. I już. I już telefon. Dzień dobry, okej.
4: Halo.
2: No witamy, cześć. Jak masz na imię?
4: Dorota.
0: Trzecie.
3: Dorotka, pytanie muzyczne. Co jest teraz aktualnie numerem 1 w gorącej 20 Radia SK? I uwaga, albo męskie granie nowe, albo nowa Taylor Swift.
4: Taylor Swift.
1: Otóż my lubimy to, co polskie, dlatego nareszcie męskie granie orkiestra 2026 Igor Herbut z Alia Vito Bambino.
2: Dziękujemy oczywiście. No i zapraszamy kolejną osobę, oddana pałeczka. Zatrzymaliśmy się przy pytaniu numer 4.
3: Przypominamy, że gorąca w każdy piątek od godziny 18.
2: Nie musi pan przypominać, każdy wie.
3: No.
1: Halo!
6: Tak, Ela z tej strony.
1: Elcia, brzmisz jak zwyciężczyni, w związku z tym.
0: Czwarte.
1: Mów coś, dopóki Jankes dwukrotnie nie okrąży naszego nowego stołu w Radiu SK.
2: No nie wierzę.
5: Dawaj, nie wierzę,
6: czekaj. Więc pójdę na spacer po lesie i tu będę zbierał krzyżyki.
3: Kończy pierwsze okrążenie?
1: No, dalej musisz mówić.
3: Jeszcze jedno?
6: Później sobie pójdę na kijki i na rower i będzie bardzo fajnie. Spotkam się z znajomymi i będzie po prostu
1: Ela mówiła bardzo dużo, mądrze? Można byłoby ją w radiu zatrudnić.
2: Tak, mówiła mądrze, bo ja biegłem, nie słyszałem.
0: Piąte.
2: No dobrze, okej. Lećmy dalej.
3: Parowóz, parostatek, to a ja. Może paralotnia. O czym śpiewał Krzysztof Krawczyk?
6: Parostatek.
1: Parostatkiem piękny rejs. Pozdrowienia dla Oli Kopp, która jest największą fanką Krzysztofa Krawczyka.
2: Tak, dojechaliśmy do pytania.
3: Nie, czekaj,
2: do czego?

0: szóste.
1: Szóste, szóste.
2: Jak na niebie są cirrusy, to będzie padać czy nie będzie padać?
1: Chmurki takie.
2: Cirrusy.
1: Cirrusy, czy
3: będzie padać.
2: Tak jest. To są takie chmury pierzaste i one są sygnałem, że może w końcu niestety wziąć, być i kropić.
1: I uważaj teraz, ostatnie pytanie, siódme oczywiście, najważniejsze. Kto napisał cztery pory roku Vivaldiego?
3: Vivaldi.
1: No i co, dobrze.
0: W ramach ciekawostki trzeba dodać jeszcze, że Vivaldi to Preterosso. A Preterosso to Antonio Vivaldi.
2: No, czyli po polsku Antonio... Zenek Martyniuk. Wszystkiego najlepszego, Ela. Bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami. Torba, butelka, a dodatkowo jeszcze eskowe gadżety są już oczywiście twoje. Powiedz tylko jeszcze orędzie do narodu. Tak.
1: O, prosimy. Ja już nie biegnę.
3: Naród, trzymajcie się. Już jutro będzie bardzo ciepło i weekend.
1: Hurra!
0: Jankę, ty masz jakieś orędzie do narodu jeszcze?
1: Nie, hura już było. To jest hura, że będzie fajnie.
0: Ale brzmisz dobrze jak nadziajanego człowieka.
1: Już się oddziejałem przecież, no.

0: Czy da się tańczyć na krześle? Oczywiście, że się da, Oskar Cyms, 7:25.
1: No ale dzisiaj jest dzień fair play, więc zastanawiamy się, co nie jest fair, co nie jest sprawiedliwe dla was od rana.
0: Człowiek się budzi i od razu takie sprawy spływają na niego. Już w samym łóżku, kiedy niesprawiedliwością jest to, że dzwoni budzik.
1: No i te niesprawiedliwości wrzucacie nam na eskowego messengera.
2: Cześć Eska, to nie fair, że jak jesteś dorosły i chcesz iść do pracy, to idziesz. A jeśli nie chcesz, to też idziesz.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
13: Przeważnie pochmurno i w ciągu dnia do około 15 stopni, jutro już więcej, przejaśniej, w Bydgoszczy cieplej, może być do około 20 stopni. Mieszkańcy 16 półkołanów wielkopolskich już wkrótce odetchną z ulgą. Bez problemu będzie można tam kręcić i chodzić po osiedlu. Drogowcy ruszyli z utwardzaniem nawierzchni. Podobne prace są na Mogileńskiej.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: 7.30 to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu, poinformował Donald Trump. Prezydent USA dodał, że ostrzał był planowany na dzisiaj, zmienił jednak plany na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy lokalnie grad i silne porywy wiatru. Synoptycy wydali ostrzeżenie przed burzami, a to dla 9 regionów południowo-zachodniej, centralnej i północnej i wschodniej części kraju.
15: Sport News.
14: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Kanonierzy w ramach przedostatniej kolejki Premier League wygrali 1-0 z Burnley FC. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem z Bournemouth, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
16: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu ESA. Już po pierwszej kawce i bardzo dobrze, 7.32 zrobiła się na zegarku.
17: No ale niestety cały czas w kalendarzu jest dzień fair play, a mówimy niestety dlatego, że szukamy tego, co niesprawiedliwe.
18: To niesprawiedliwe, że moja dziewczyna gotuje nam obiady, bo chce, a ja później zmywam, bo muszę, bo przecież jest równy podział obowiązków.
16: Ale halo, halo, halo, to była wasza wspólna decyzja.
17: Przypomnijmy, że to twoja dziewczyna ma zawsze rację.
16: Messengery w dłoń, dajcie znać, co jest niesprawiedliwe. Bye.

0: A jeszcze w weekend byłem daleko stąd, w Gorzowie Wielkopolskim, na Derbach.
1: A weź nie przypominaj. A
0: weź nie opowiadaj.
2: Taka robota w Radiu SK.
0: Tak, wygrał Gorzów i co z tego? No koniec no
3: nic,
0: tego tematu.
3: Nic, jeszcze będzie przecież spotkanie u was, no.
0: Tak, Zielona Góra przegrała, tak.
3: Proszę.
4: Ale nie o tym tam. Co wtorek mamy naszą zabawę, taka robota.
0: I gdyby na przykład żużlowiec brał udział w takiej robocie, to powiedziałby: ustawiam zębatkę na szóstkę.
3: Dokładnie.
0: O.
3: A, to jest tak, w takiej robocie rzeczywiście. No. No.
4: Tydzień temu też mieliśmy taką robotę i padł wtedy taki tekst.
0: Otóż było tak.
5: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
4: No i wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie nasz fantastyczny słuchacz pracuje. A odpowiedź wcale nie była taka prosta, chociaż szybko udało wam się ją odgadnąć.
5: Panie, wyciągnij pan do końca, tu jeszcze dużo zostało, bardzo pana proszę. A mój zawód to asenizator, inaczej się mówi wywóz nieczystości płynnych tak naprawdę.
0: O. Słuchajcie, ale miałem

0: historię. Kiedyś raz jechałem tylko na stopa i właśnie jechałem tak zwaną szambiarką. Szambiarka się zatrzymała, gdy machałem, gdy mi się mój maluszek
1: to
0: popsuł.
1: Miło, naprawdę. To miło. No to super. Dajcie znać w takim razie, jaki tekst najczęściej pada u was w pracy, a następnie nagrajcie również odpowiedź na naszym męskowym messengerze i zaraz po godzinie 8 nasi fantastyczni słuchacze będą próbowali odgadnąć, gdzie pracujecie.
2: No właśnie, dajcie coś nieoczywistego, coś takiego, co naprowadzi nas w odpowiedni kierunek, ale tak, żeby nie wszyscy od razu zgadli.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
18: To strata kasy i minerałów.
17: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
18: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
17: Serio?
18: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
17: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
18: Oczywiście.
17: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
18: Polecają bydgoskie wodociągi.
19: I po reklamie.

0: bla, bla.
1: Eminem bla, w Radiu SK.
0: Co ci powiem, to ci powiem, ale bla, bla, bla, bla.
1: Wszystko
0: bla.
1: Się zgadza jak najbardziej, tak, 11 minut, chyba nie z nami godzina 8. Za chwilę wpadnie do nas Nosel. No i będzie bardzo ważny temat.
2: Wszyscy czekali na ten moment, kiedy odbędzie się tak zwane klasyczne dzwonienie z fotowoltaiki.
3: Niemożliwe, tak, w końcu!
4: Tak.
3: Tyle czekałam.
2: Mamy go.
5: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Tak, słucham.
7: Czy ja do pana Dawida się dotelefonowałam?
6: Tak.
7: W sprawie informacji odnośnie, proszę pana, tutaj instalacji fotowoltaicznych oraz przeznaczenia środków. To pan, tak?
6: Tak.
7: Lewa Halina po tej stronie, proszę pana. A pan zdaje sobie sprawę z tego, proszę pana, że teraz trwają kontrole?
6: To znaczy, no trwają, no i co z tym związane?
7: Pan też podlega kontroli, jeżeli pan takie środki ma do odzyskania, to pan podlega pod kontrol.
6: Dobrze, no, ale to ja mogę być kontrolowany, nie?
7: No to dobrze.

0: mam pana teraz, co to, czy przy okazji się umówię na tą kontrol. Pan chce, proszę pana, kiedy tą kontrol, żebyśmy, proszę pana, zrobili to wysyłając do pana wagi, czy też pan będzie sam chciał policzyć?
1: Bo to jest co, bo to chodzi o te wszystkie zaległości, co mam u was, nie?
0: Te zaległości musimy skontrolować.
1: Ja bym musiał poumawiać tych ludzi po prostu, żeby, no bo musicie tam jechać na miejsce przecież.
0: No my nie możemy do, na każde miejsce, proszę pana, podjeżdżać. My musimy, proszę pana, albo panu wysłać, żeby pan to wszystko policzył i oczywiście dokumentacja fotograficzna, albo zrobić to wagowo.
1: A co znaczy wagowo?
0: No na przykład, jeżeli pana, załóżmy, 600 śrub do montażu, no to lepiej szybciej panu będzie na wagę to dać, niż liczyć.
1: Czyli te śruby, które zużyłem, są rozpisane, mam zważyć i przy was, czy przyjedziecie?
0: Nie, no proszę pana, niech pan nie wymaga od nas tylu rzeczy. My tylko wytarowaną wagę wysyłamy do pana. Pan to musi, proszę pana, wszystko zważyć i wtedy dać nam wynik. My na podstawie tego wyniku robimy pana kontrol.
1: Ale co, ja mam ją zdjąć z dachu?
0: No jak pan inaczej to poważy?
1: Jest demontaż i montaż fotowoltaiki, to jest koszt większy, niż my mamy na cię oddać.
0: Czyli pan chce, proszę pana, jeszcze raz to, proszę pana, odkręcić, wszystko pojedynczo policzyć, tak?
1: No tak, tylko teraz jak ja mam się cofnąć i rozkręcać cały dach, wyjmować się, jak ja już uszczelnione dziury wykręcę szpilki z trochki, to ja już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: No to jak mamy pana rozliczyć? No pan mi teraz powie, no. Ani skontrolować, ani rozliczyć, a pan żąda.
1: No to ja muszę to przemyśleć, to nie jest takie, że ja podejmę decyzję w tej sekundzie, tylko muszę iść teraz do wspólnika, powiedzieć mu, o co chodzi, do monterów i teraz jak ten temat ugryźć, no bo jak ja zdejmę komuś to z dachu, to już nie wkręcę w to samo miejsce.
0: To może Justyna by pomogła?
2: Cześć, Ginuś. No to jest skręcony w Radiu SK.
1: Weźesz, Justyna, przestań mnie
2: no. Nie denerwuj mi się, czasem trzeba się pośmiać.
1: Bardzo ją kocham i ją zabiję, jak tu przyjedzie.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na SK.pl.
5: To jest miłość prawdziwa.
6: No. To jest nowy sposób wyrażania miłości. Zamordujecie.
5: To fotowoltaika powoduje takie emocje, mówię wam.
7: Dlatego ja nie mam.

0: Kygo, Say My Love, a my teraz prosimy was, abyście say tekst z waszej roboty.
1: Zgadza się, dajcie znać, jakie teksty pojawiają się w waszej pracy. Te oryginalne, najmilej słyszane oczywiście. Zostawcie te teksty oczywiście na naszym meskowym messengerku.
2: I zaraz po godzinie 8 będziemy zgadywać.
0: Co to za robota?
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
14: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
13: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
15: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
6: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
15: Skoro chmur i 15 stopni, jutro w Bydgoszczy już powinno zrobić się cieplej, powinno wejrzeć słońce. A na trasach o tej porze większy ruch m.in. na Królowej Jadwigi i Jagiellońskiej. Warto uważać za miastem. Na 80 w stronę Torunia w Czarnowie pojawił się fotoradar. Chcieli tego mieszkańcy. Kilka lat temu zginął tam 15-letni chłopiec.
6: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
1: Dokładnie 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek województwo pomorskie.

0: I tragiczny wypadek na Krajowej 20C2 w Chrząstowie. To odcinek między Barkowem a Człuchowem. Auto zderzyło się z ciężarówką. Zginęły dwie osoby. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. Usłyszeli zarzuty, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czterech mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja odpowiadało na pytania prokuratora. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Michał Rawa ze szczegółami.
1: Tak, jestem.
0: Michale, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni?
1: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele są pomidory, ogórki, jabłka.
2: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie.
3: Zerka pani?
2: No zerkam. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
4: Jabłka, gruszki, pomidory, ogórki.
5: Staram się polskie, najbardziej.
0: Na sklepach warzywa i owoce muszą mieć oznaczenia kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku produkt polski.
6: SK Bydgoszcz News.
7: Jarek Starska. Kierowcy wciąż jeżdżą zbyt szybko. W Bydgoszczy i okolicach znów posypały się mandaty. Ostatnio funkcjonariusze ujawnili ponad 90 przewinień. Do pomiaru prędkości wykorzystali nie tylko ręczne mierniki, ale też radiowozy wyposażone w wideorejestratory. To tydzień pełen spotkań i warsztatów. W Bydgoszczy ruszył Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci litery obrazki. Dziś będą spotkania poświęcone baśniom i rękodziełu z Janną Krzyżanek. Aleksandra Michalska-Szwagierczak poprowadzi warsztaty inspirowane świętokrzyskimi legendami i czarownicami z Łysej Góry. Festiwal potrwa do 23 maja.
8: Dzień dobry, witamy serdecznie po 8.
9: Dzień dobry, witamy, to wtorek, 19 maja.
10: I zaczynamy naszą zabawę, taka robota.
11: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
8: Mam pewną propozycję, ale ona
9: nie
8: jest...
9: Nie mów,
8: no bo już wiem, co chcesz powiedzieć, czuję to. Dajmy wypowiedzieć się słuchaczom.
10: No to dajcie znać na Eskowym Messengerze, jak myślicie, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, która u siebie w pracy mówi najczęściej...
8: Znowu rolka?

0: Uwaga, kleszcze! Dla Dua Lipy. Dziękujemy pięknie. 9 minut po godzinie 8.
1: Dzień dobry.
2: A? Czekaj, jeszcze mikrofon.
0: No, widzisz, no, widzisz.
3: Taka robota, że sobie człowiek nawet mikrofonu nie włączył. No.
2: Jak to się gada do wyłączonego?
0: Mówisz, a nie słychać. Jaka to robota?
2: Raz, dwa, trzy, jak nie słychać. Dobrze już teraz?
3: Już tak.
1: Co dobra. Mówisz?
2: Mam ważnego proszę? Newsa. Słuchajcie, dawaj. Cicho teraz, bo jest informacja. Dawaj. I to kosmiczna, poważna. Chodzi o to, że połowa tego, co krąży na orbicie okołoziemskiej, to są zwykłe śmieci. Tak stwierdzili eksperci. Chodzi o nieprzydatne, niedziałające, po prostu popsute elementy satelit oraz ich odpadki.
3: Ja mam pomysł. Świetny dawaj. Pomysł w ogóle, słuchajcie. Mianowicie trzeba wprowadzić system kaucyjny i na przykład każdy astronauta, który wróci z kawałkiem satelity, dostanie 50 groszy. Dobra?
0: Brawo!
1: Brawo!
4: I Wiktor.
2: Przepraszam, automat w NASA jest przepełniony.

0: Taka robota w Radiu SK.
1: Tylko u nas taka robota, oczywiście od samego rana we wtorek. No i co? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się w robocie u naszej słuchaczki.
2: W mojej pracy często pada tekst: no nie, znowu rolka?
3: Koncepcji no jest nie, kilka.
4: Znowu rolka.
3: Jaki chce mnie powstrzymać, ale ja cały czas twierdzę, że moja koncepcja w okolicach toalety się znajduje.
4: W ogóle mnie to nie dziwi, w ogóle nie jestem zaskoczona, ale jest to zła odpowiedź, czym też w sumie nie jestem zaskoczona.
1: Ale w sumie rzeczywiście nie, że ktoś dzwoni z pokoju numer 7.
3: Tak. I znowu się skończyła rolka.
1: Znowu rolka?
4: Dlatego warto jest mieć dzieci.
1: Które latają po rolki.
4: Ej, Malina, przynieś papier!
3: A ty mówisz, ja w zeszłym tygodniu ściszałem telewizor.
1: Teraz twoja kolej.
4: No dobra, to teraz wasza kolej tak naprawdę. Skowy Messenger czeka, halo? Mm-hmm.
5: Cześć, ja myślę, że nasza słuchaczka pracuje gdzieś na kasie fiskalnej w supermarkecie.
4: I rolka do kasy fiskalnej, bo się skończył papier do drukowania.
3: Jezu, i trzeba czekać potem parę minut, a i tak ten paragon potem wyrzucę.
4: No, fajny pomysł, ale zła odpowiedź. Sprawdzamy dalej?
1: Pewnie, dziękujemy.
6: Zawód, o którym mowa, to kasjerka. Kasjerce czasami kończy się ta rolka w kasie. No i właśnie tak mówi. I znowu rolka.
3: To nie, to już możemy zdecydowanie wykreślić.
7: Pani pracuje w banku. Ja też robię rolki.
1: Rolki z pieniędzy?
4: Ojejku, chciałabym kiedyś mieć tyle pieniędzy, żeby robić rolki z nich.
1: No, ale... Naprawdę robią nam takie rolki z pieniędzy i na gumkę?
4: To ale... tylko dla gangsterów.
1: To nie tak, no właśnie.
3: Oficjalnie musimy niestety powiedzieć, że... To też jest zła odpowiedź.
4: Dla babci, nie. Żeby się do skarpet mieściło.
1: Ale prosimy o więcej oczywiście. Na pewno ktoś w końcu trafi. Jaka to robota? Przypomnijmy, jaki tekst pojawia się?
2: W mojej pracy często pada tekst: no nie, znowu rolka?
3: No to może to?
8: No to może koleżanka jest influencerką i zmęczona tematem pyta: no i znowu rolka, którą muszę nakręcić?
3: Nie jest też to nie. Kasia Węsierska. Nie.
4: No to dajcie znać w takim razie na jaskowym Messengerze, gdzie, jak myślicie, pracuje nasza fantastyczna słuchaczka. Już wiemy, że nie jest kasjerką, influencerką, więc pytanie, kim jest?

0: Jedziemy Ferrari na playliście, no i tak trochę wjedziemy tym samochodem w wiadomości Marcina Prockiego.
1: No bo są niestety utrudnienia, a dokładnie gdzie i dlaczego, o tym za chwilę Marcin wniósł.
2: To prawda i za kilka chwil zabieramy się, no za taką robotę będzie finał, zobaczycie.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz, Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
13: To strata kasy i minerałów.
12: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
13: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
12: Serio?
13: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
12: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
13: Oczywiście.
12: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
13: Polecają bydgoskie wodociągi.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Dako, producent oczu.

0: Rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
3: Pogoda w ciągu najbliższych dni w Bydgoszczy powinna się poprawić. Zrobi się cieplej, nawet do około 20 stopni. To dobry znak dla rowerzystów. W czwartek kończy się trening miast i gmin przed rywalizacją o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zamiast auta wybieramy rower, żeby jeszcze sprawdzić, czy nasz sprzęt dobrze działa, sprawdzić też aplikację i startujemy 1 czerwca.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Co najmniej do 10.00. Potrwają utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. W Chrząstowie, niedaleko Człuchowa, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka.
5: Samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
4: Mówi Dariusz Edwulit ze straży w Człuchowie. W wypadku zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Ponad czterokrotnie poszerzono plażę w Kuźnicy. W ramach prac ochronnych na wybrzeżu poszerzono ją o 70 metrów. Przed wakacjami podobne prace zaplanowano na cyplu Półwyspu Helskiego i w rejonie Władysławowa, a Kazachstan uruchomił program sztucznego zwiększania opadów. Ten bazuje na technologii rozwijanej przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Sztucznie wywoływany deszcz ma poprawić sytuację w rolnictwie. Część naukowców jest jednak sceptyczna wobec tego rozwiązania.
6: Dzień dobry wam mówimy, to już jest wtorek, 19 dzień maja, urodziny mojej fantastycznej córki. Malina, kocham cię, jesteś najlepsza.
7: No, cudownie, Malinka, taka robota, że wysyłamy.
8: A taka robota brzmi tak dzisiaj, posłuchajcie.
9: No nie, znowu rolka?
8: A, i co to za praca?
9: A mi się wydaje, że pani pracuje tam, gdzie kręci się sushi.
6: Dzięki, że przypomnieliście mojemu dziecku, że uwielbia sushi, więc dzisiaj pewnie będziemy musiały pójść na kolację i świętowanie jej urodzin właśnie tam.
7: Bardzo dobrze, no. Tanio będzie.
6: Wujek Jankę spłaci!

0: Pani Pogodynka, czyli Sanach i kwiat jabłoni idealnie opisują to, co za naszym radiowym oknem, czyli szary świat.
1: Dzisiaj szaro, ale jutro będzie słoneczko. Poczekamy, a teraz 8.39.
2: Taka robota w Radiu SK.
3: Od rana szukamy odpowiedzi na to, w jakiej robocie pracuje nasza fantastyczna słuchaczka, u której często pada taki tekst.
4: W mojej pracy często pada tekst, no nie, znowu rolka?
3: I już wiemy, że nie jest sushi masterem, już wiemy, że nie jest influencerką, już wiemy, że nie podaje papieru toaletowego Wiktorowi oraz, że nie jest panią kasjerką.
1: To prawda, gdy się wymienia ten papierek w tym systemie, gdzie pyk, robimy pyk, karton pyk,

0: kolejny telefon, pyk.
1: Mamy kolejny secik niedobrych odpowiedzi.
2: Zdaniem pani pracuje w gabinecie jakimś kosmetycznym albo takim kształtowania sylwetki, gdzie wrzuca swoje klientki na rolkę pod eliminację celulitu.
3: Jakby działało, to dajcie znać, bo ja mam się czego pozbywać.
4: To ja wiem, ona pracuje w marketingu. Rolka nagraniowa.
0: To też nie oczywiście. Są też takie rolki, jeśli chodzi o fizjoterapeutów, prawda? Oni tak podkładają, tak masz je rolować.
3: Nie wiem, nie chodziłam jeszcze do fizjo, to w pewnym wieku trzeba.
1: Ale to jest chyba właśnie to, o czym Jankes powiedział, posłuchajcie.
5: Pani pracuje na pewno w branży beauty.
0: O, beauty. I to też nie to?
1: To też nie to, niestety.
6: Witam, może nasza bohaterka jest pracownicą studia fitness, o, w którym są ćwiczenia na rolce.
1: Też nie!
0: Wszystko nieprawda!
1: Ludzie! No
0: czyli co, mamy porażkę, czyli nikt nie odgadł dzisiaj?
1: Nie, jest z nami, słuchajcie, na linii czeka Tomek, który zrobił na nas okropnie dobre wrażenie.
3: Okropnie dobre.
1: Trafił
0: co
1: idealnie.
0: Co za oksymoron piękny, no.
1: Tomek, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
1: Słuchaj, twoim zdaniem, co to jest za robota?
7: Według mnie nasza bohaterka jest spedytorką morską.
1: I teraz sprawdźmy to od razu u naszej bohaterki.
8: A jestem spedytorem morskim, a rolka to jest przesunięcie ładunku na kolejny statek, zrolowanie go.
0: I teraz całe życie się uczy.
1: Pytanie, skąd ty, Tomek, to wiedziałeś? Czy trafił spedytor morski na spedytora morskiego?
3: Ty jesteś kolegą naszej koleżanki.
0: Tak.
7: Ja pracuję w tej samej branży, tylko że w spedycji lotniczej. W związku z tym mam jakieś pojęcie na temat branży morskiej też.
3: A co się w spedycji lotniczej mówi najczęściej?
7: Najczęściej to, żeby szybko przyleciało.
0: Okej.
3: I wychodząc z pracy, chłopaki nigdy nie mówią spadam.
1: No, tak jest. Pakujemy i wysyłamy ci zestaw eskowych gadżetów za idealne, dokładne trafienie w meritum.
0: Gratulujemy.
7: Bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: I oby zawsze walizki przylatywały z nami, jak wracamy z wakacji.
1: Ty, żebyś przyleciał i się nie spuścił.
9: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
4: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
3: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie

0: Gdzie jest odlot?
1: W sensie w jakim miejscu?
0: Gdzie jest odlot?
1: To tego nikt nie wie.
2: Odlot, ściśle tajny.
1: To znaczy nie, no jest, są u nas osoby, które organizują te całe sytuacje.
3: To muszą wiedzieć.
1: Do której nas
4: jedna
1: zaprosili.
4: Osoba w naszej firmie,
3: Andrzej Destour kupił bilety.
4: Pan
3: Andrzej?
4: Kapitan.
1: Kapitan.
4: I dobra. Nikt więcej w firmie nie wie. Ale co więcej, zapraszamy was cały czas do tego, żebyście ściągali apkę. Zgłaszali się do naszej zabawy odlot ściśle tajny. I na lotnisku dowiemy się, dokąd lecimy. Ale lecimy na 3 dni w fantastyczne miejsce. I na razie podpowiedzi są takie, że jest tam euro, że poczujemy się tam bardzo młodo.
3: Tak jest.
1: Jest tam mnóstwo dni słonecznych.
4: No. Kostium kąpielowy się przyda.
3: A teraz dowiadujemy się, że...
5: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
4: A pamiętajcie, że rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona.
3: Przestań, kawa.
1: To jest tak, rzeczywiście, SK Odlot ściśle tajny. Zabieramy was w nieznane miejsce na weekend. Ostatni weekend maja. Lećcie z nami, my też będziemy na pokładzie tego samolotu.
4: Jeżeli macie odwagę zgłosić się do zabawy, bo macie odwagę nie wiedzieć, jak się spakować na ten wyjazd, to zapraszamy serdecznie.
3: Suszone jabłka, to do Grójca nas zabiorą.
1: To nie, że kraj kwitnącej wiśni.
3: Nie, bo też jest informacja, że można tam wylądować dowód osobisty i że będzie euro, proszę pana. To ty kombinuj, a my gramy dalej.
2: Odlot ściśle tajny.
4: Ale to jak euro, to Grójec odpada. Twój pomysł niestety nie wchodzi w to.
3: To prawda.
4: No. Kombinujmy dalej w takim razie. Zastanawiajcie się razem z nami, bawcie się razem z nami, ale przede wszystkim dołączajcie do zabawy, bo zbieramy fantastyczną eskową ekipę NATO, która poleci razem z nami.
1: Ja tak obstawiam... Kurczę... Turcja? Coś mi pachnie Turcją coraz bardziej.
3: A może Czechy? Tam są suszone szyszki chmielu.
1: Namówiłeś mnie!

0: Janki, to specjalnie dla ciebie. Very Short Remix. Najkrótszy remix tego kawałka na świecie, jaki antena widziała.
1: Tak czy siak działa i tak wam gramy oczywiście. Mamy tego mnóstwo. Tutaj hity na czasie Radio SK, 4 minutki do godziny 9.
2: Znowu jutro po godzinie 6 będziemy razem z wami. Będziemy rozdawać kolejny odlot Ściśle Tajny, więc zapraszamy do naszej SK-owej apki.
0: Dobrego wtorku wam życzymy. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Do doprania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
2: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Tomasz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
20: Poranek z dziewiątką na termometrze. W ciągu dnia będzie około 15 stopni. Jutro może być więcej przejaśnień i zrobi się cieplej do około 20. Mocno trzymamy kciuki za pogodę. O tej porze też kibicujemy tym, którzy są w drodze. Warto uważać na większy ruch, m.in. na Jagiellońskiej, Fosza czy Wojska Polskiego. Udanego dnia.
18: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
21: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszefowie resortu obrony z wizytą w Stanach Zjednoczonych wezmą udział m.in. w spotkaniu.

0: W Pentagonie, gdzie przekażą, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności Amerykanów w naszym kraju.
1: Naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
0: Podkreślał premier Donald Tusk, a rozmowy za oceanem mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce i decyzję o wstrzymaniu relokacji rotacyjnej brygady Amerykanów. Stan Polki, poważnie rannej we włoskiej Modenie, nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. Kobieta jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach po tym, jak w sobotę w tym włoskim mieście mężczyzna wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych pracujących w warmińsko-mazurskiej służbie celno-skarbowej. Do formacji dołączył nowy pies, Maja, to owczarek holenderski, a w sumie w służbie w regionie jest 17 psów.
2: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Przed nowym psim funkcjonariuszem teraz intensywny okres szkolenia.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Widzia Rachwalska. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców.
5: Ja uważam, że dobrze, że jest w DPS-ie, dlatego że ten pan tutaj mieszkał zarówno latem, jak i zimą.
4: To już ostatni moment, by sprawdzić sprzęt i aplikacje. W czwartek kończy się trening miast i gminy przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Startujemy 1 czerwca. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem Radio SK.
6: Wow, psy potrafią wyczuć walutę, gotówkę? Niesamowite. Przecież mówili, że pieniądz nie śmierdzi. Pomyłeczka. Był nie ma pomyłki, będą hity na trasie, na przykład Nareszcie. Dokładnie za 3 minuty Igor Herbut Zaria i Vito Bambino. A na początek Felix Jenny, Jasmine Thompson, Ain't Nobody, Michu Sapkowski. Witajcie, 9:03 na zegarach.

Radio SK.

0: Shakira, Whenever, Wherever na antenie radiowej. Shakira, która w zeszłym tygodniu wydała razem z Burna Boyem numer Die Die, który jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata Piłce Nożnej w Ameryce Północnej. Graliśmy wam ten numer, no w końcu wszystkie hity zaczynają się w Estę. I to nie jest pierwsze pojawienie się Shakiry, jeśli chodzi właśnie o mundial, bo w 2006 roku w Niemczech śpiewała Hips Don't Lie, później w 2010 roku w RPA Waka Waka. Była też na ścieżce dźwiękowej, nazwijmy to w ten sposób, w Brazylii w 2014 numerem La La La. Teraz mamy Die Die, a to oznacza, że Shakira w ciągu ostatnich 20 lat pojawiała się częściej na mundialu piłkarskim niż reprezentacja Italii. Mamma mia! No dobra Włosi, no macie pizzę, macie ravioli, pyszne sery i szynkę. Nie możecie mieć wszystkiego. Tate McRae w Radio SK, za moment Just Keep Watching, później Alex Warren u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: Uwaga, uwaga! Już w środę 27 maja.

0: 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
3: Dzień Dziecka tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo, Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordońskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordońska 2.
6: I po reklamie.

0: Feel This Moment, czyli Pitbull i Christina Aguilera w Radiu SK. Wcześniej Lore, wszystko jedno, wszystko źle. Ej, a może właśnie ekipa Lore w przyszłym roku na Eurowizję, co? No właśnie, wokół Eurowizji wciąż gorąco, niestety nie tylko w temacie świetnego występu Alicji Czempińskiej, ale też 12 punktów dla Izraela, które przyznało polskie jury. Mamy już trochę więcej info. Otóż polskie jury, to jest ważna informacja, nie głosowało kolegialnie, w sensie nie siedziało i nie powiedziało, dobra, dajemy 12 dla Izraela. Każdy głosował osobno, a potem system wyciągał, bo to nazwijmy średnią, i tylko jeden polski juror dał 12 punktów Izraelowi sam z siebie, a jeden z kolei umieścił piosenkę z tego kraju na ostatnim miejscu. Byłem ciekaw, jak długo pozostanie tajemnicą, kto tak głosował. No to już wiemy, że na ostatnim miejscu Izrael umieściła Vicky Gabor, która w dość emocjonalnym wpisie na social mediach dała znać, że to ona. No nudy nie ma, naprawdę. Muzyka miesza się z polityką, ale to chyba nieuniknione w takich przypadkach. Benson Boone, Mystical, Magical, piękny numer, nie budzący chyba żadnych kontrowersji, co? Że go zagram. A później będzie w SC Purple Disco Machine.
1: Radio SK. Reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13.

0: Bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dynamic Motors. Lubicz Dolny, ulica Toruńska 64.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: To dobry czas dla Jazzy, czyli dla Jasmine Byrne, Irlandki, która jest i wokalistką, i w ogóle pisze piosenki, i DJ-ką, i producentką. No i naprawdę dobry czas, bo chociażby numer z Calvinem Harrisem. No i oczywiście solowe Can't Deny It, który pojawia się na antenie Radia SK dosyć systematycznie i chyba tak pozostanie na dłużej. Tak graliśmy przed 10. Po 10. numer, który podbił wasze serca mocno, bo to numer jeden z gorącej dwudziestki. Nie teraz, ale w ogóle to już nie 11. Tame Impala i Jenny, krótko mówiąc, co będę owijał w bawełnę. Dracula w remiksie, zaraz po 10 wesce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama. Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą

0: pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic.pl, Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
13: Trochę się przejaśniło i słońca jutro powinno być znacznie więcej. Na razie na termometrach w Bydgoszczy 12 stopni, temperatura jeszcze pójdzie w górę. Jutro ma być około 20. A kierowcy cały czas muszą uważać na zmiany w organizacji ruchu na Sułkowskiego. Tu patrzcie na znaki, trzymajcie bezpieczne odległości pomiędzy autami. Noga z gazu o tej porze że też na Fosze i Jagiellońskiej.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
14: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało na jeziorze czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dotrzeć do brzegu, czwartego szukają strażacy.
15: Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
14: Mówi nam Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Wiemy, że mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego i wypoczywali na Mazurach. Kierowcy utrudnienia na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie na wysokości miejscowości Kajetanów niedaleko Puław zderzyły się. Dostawczak i samochód ciężarowy. W wypadku zginęła jedna osoba. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. Jutro wejdzie w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. Polscy przedsiębiorcy na razie nie muszą obawiać się sankcji, bo na razie nie działa centralny wykaz takich obiektów, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
16: Budzi to pewien niepokój wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo to jest największa obawa.
14: A nowe przepisy mają uderzyć w obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
17: SK Bydgoszcz News.
13: Widzi Rekwerska. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców.
18: Ja uważam, że dobrze, że jest w DPS-ie, dlatego że ten pan tutaj mieszkał zarówno latem, jak i zimą.
13: To już ostatni moment, by sprawdzić się sprzęt i aplikacje. W czwartek kończy się trening miast i gminy przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Startujemy 1 czerwca. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem Radio SK.

Ale to będzie przyjemna godzina, jeśli chodzi o hity na czasie Ed Sheeran i Shape of You. Dosłownie za 2,5 minuty będzie też nowy Teddy Swim, czyli Mr. Know It All i Bausa i magiczne Magnetic. Tame Impala, Jenny Dracula w remixie na początek. 10:01 w ST już grają. Pięknie, co? Michał Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: kolesiu, który wie wszystko. Mr. Know-it-all, nowy Teddy Swims na antenie Radia SK. Ja wszystkiego nie wiem, nic z tych rzeczy, ale wiem na pewno, że ten nie weekend, który przed nami, ale ten kolejny możecie spędzić naprawdę w... No właśnie nie wiem gdzie, ale w dobrym towarzystwie, o to na pewno, bo wiemy z kim, z ekipą porankową naszą, wiemy kiedy, to już wspomniałem, ostatni weekend maja, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. To wiemy już trochę więcej, bo są podpowiedzi, na przykład taka, dzisiejsza.
1: Mój kapitan, wasza destynacja słynie z pewnych suszonych owoców.
0: Miało być łatwiej. Nie wiem, czy jest. Odlot ściśle tajny. Wciąż rekrutujemy ekipę, która razem z nami na ten odlot się wybierze, a zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej aplikacji, która jest do ściągnięcia za darmo i na Androida, i na iOS-a. Miles Smith i Stargazing West, za moment później Andy Dust, Harry C. Zokaria.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak? To Allegro.
9: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Brawo, brawo, Katy Perry, znakomity wykon, naprawdę. Last Friday Night w Radiu SK, czyli a propos tego, co działo się ostatniej piątkowej nocy. Ostatniej piątkowej nocy to kilkadziesiąt tysięcy osób na PGE Narodowym, również ja nie kryję, bawiło się na koncercie Maty. A w ten weekend, co by tu koncertowo? Taco czy Florida może? Taco czy Florida? Co by tu wybrać? Obydwa koncerty w Warszawie, a wy wybierać nie musicie, bo macie je wszystkie. W sensie zaproszenia, w sensie bilety. U Hanczaka po godzinie 18 w imprezce zaproszenia w tym tygodniu na koncerty Taco, a także na show od Florida. Fuka i Vito Bambino zabiorę cię tam w Radiu SK za moment. Później Keanu Silva i King of My Castle w remiksie Don Diablo.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
13: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł. Podręcznik

0: Ciebie czeka. Wejdź na cukierniastaropolska.pl i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, uwaga! Już w środę.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Jeśli ktoś potrzebował chwili spokoju, to mam nadzieję, że ten spokój przez ostatnie 3 minuty udało mu się osiągnąć. Kuba i Kuba, jakże ładnie brzmiące na antenie Radia SK, Stygnie lato. Kolejna godzina hitów, też już stygnie, więc ją gram. Kungs i Tio Fidos London, czyli Galaxy. Na rozpęd, na początek, zaraz po 11.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.

0: TV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.

0: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
1: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
0: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
0: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico.
4: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
13: 14 stopni mamy w Bydgoszczy. Jutro już cieplej, nawet około 20. Dość pogodnie, a jutro już słońce powinno być na pierwszym planie. A kierowcy z większą ostrożnością muszą kręcić o tej porze na Fosze Jagiellońskiej. Tu większy ruch i też w pobliżu plac wodociągowych. Przypominamy, że są m.in. na Pomorskiej i Nowocławskiej. Cierpliwości.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
14: Już prawie 11, to SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwają posiedzenia aresztowe w sprawie czterech mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim. Między dorosłymi a nieletnim miało dojść do szarpaniny nad jeziorem. Trzech braci i szwagier odpowiedzą za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Ale to nie wszystko, bo zarzuty zostały rozszerzone, bo zatrzymani nie udzielili też pomocy. Mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Premier Węgier z wizytą w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż Petera Madziara po wygranych wyborach i objęciu fotela szefa rządu. Szczegóły wizyty zna reporterski Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, gdzie zacznie się ta wizyta?
15: Wizyta Petra Madziara rozpocznie się w Krakowie, gdzie premier Węgier odwiedzi Wawel i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Następnie Madziar pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie zaplanowano rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Ostatnim punktem wizyty będzie Gdańsk i spotkanie z byłym liderem Solidarności Lechem Wałęsą. Razem z premierem Węgier do Polski przyjedzie aż 7 ministrów.
14: Katowice, Rzeszów i Opole. To w tych miastach dochodzi najczęściej do wypadków i kolizji. Tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdarzenia drogowe przeliczono w niej na 10 tysięcy mieszkańców. Do większości z nich dochodzi na skrzyżowaniach, w korkach i parkingach, a szczegóły raportu znajdziecie na sk.pl.
16: SK Bydgoszcz News.
13: Lidia Rachwerska, autostrada 1 pod lupą kujawsko-pomorskiej policji. Funkcjonariusze skontrolowali wczoraj ponad 8 tysięcy kierujących. 12 prowadziło samochody na podwójnym gazie. Akcja jest cykliczna, uważajcie na siebie. A teraz przenosimy się na Wyspę Młyńską, a tu już sporo będzie się działo, nie tylko przy wodzie, ale także na wodzie. 20 i 21 czerwca odbędzie się ster na Bydgoszcz. Będą wielki wyścig butelkowy, spotkanie z wodniakami. Będą też parady łodzi oraz muzyka szantowa.
17: Numery, które łączą pokolenia w tej godzinie, bo będzie Bibi Rexha i Faithless, czyli New Religion. Będzie też Madonna i Sabrina Carpenter, czyli Bring Your Love. Po polsku między innymi Dawid Podsiadło i jego sezon za niecałe 3 minuty. Bo te niecałe 3 minuty to Kungs, Galaxy, Michu Sobkowski. Witajcie. 11.02, wszyscy grają.

0: Enrique Iglesias i Sean Paul, który już jutro na warszawskim torowarze ze swoim show Bailando na naszej antenie. Bailando i to porządne. Pamiętacie, że koncerty Seana Paula, mieliśmy bilety, rozdawaliśmy, prawda? Fajni jesteśmy, chciałem się pochwalić tylko. A prawdziwe Bailando na naszej antenie to w każdy piątek po godzinie 20, bo wtedy to SK Live Remix. Przypomnę, po 22 stery przejmuje Armin Van Buuren i jego State of Trance. Ale Bailando, jeśli chcecie mieć, to możecie je mieć o każdej porze dnia i nocy, pod każdą szerokością geograficzną, jeśli tylko jest tam internet. Jeśli macie za darmo ściągniętą naszą aplikację SK Live Remix, jest taki stream i teraz bardzo proszę, tam zaglądam. Sugar Radio Show. To Robin Schulz teraz rządzi streamem SK Live Remix, który znajdziecie w naszej aplikacji. Mocna polecajka. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, zgodnie z obietnicą za chwilę później Quebo na Fide i Daria Zawiałow.
1: Radio SK.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Wczesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w

0: przyszłość.edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

0: Underneath the Blue, czyli Moziman na antenie Radia SK. Poniekąd w temacie jesteśmy z cyklu Jakich to sportów ludzie nie wymyślą? Bardzo proszę. Podwodne szachy, czyli dyscyplina, w której nie tylko emocje na zawodnikach nie pozostawiają suchej nitki. Dobra, to zanurzmy się w temat. Partia rozgrywa się na szachownicy na dnie basenu, na głębokości prawie 1,5 metra. Nie ma zegara, a o czasie ruchu decyduje wyłącznie długość wstrzymywanego oddechu. To nie są łatwe sprawy. I są nawet mistrzostwa świata, ostatnie kilka dni temu rozgrywane w Polsce. Wygrał Litwin, gościnni byliśmy, drugi Polak Kamil Dzida, więc mocno gratulujemy. Tylko jak, ja pytam, pod wodą powiedzieć szach, a potem szachmat? A? Mam was. Macao i po Makale. Dua Lipa, Be The One w Radiu SK. Przypomnę ten numer za chwilę, później Sombr i 12 to 12.
1: Radio SK. Reklama. Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
2: Przed Zawiszą Bydgoszcz dwa ostatnie domowe mecze w sezonie i dwa niezwykle ważne piłkarskie wieczory przy Gdańskiej. Już 13 maja rywalem będzie Wda Świecie, a 23 maja arcyważne spotkanie z Weekendem Luzino. Zarezerwujcie te terminy, zabierzcie rodzinę, znajomych i bądźcie razem z nami w najważniejszych momentach sezonu. Bilety dostępne na zawiszabydgoszcz.abilet.pl oraz w biurze klubu w dni powszednie od 9 do 16. Na finiszu sezonu musi być nas. Hashtag 3 koła na ligę. Do boju Zawisza!
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junek lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na Ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat

0: 20% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors w Radiu SK tuż przed godziną 12 w temacie szach i szachmat. Bartek na SK-owym Messengerze się do mnie odezwał. Po profilowym widzę, że mam do czynienia ze znawcą i dostaję taką informację. Dostaję czy nie dostaję? Trzeba kliknąć, o!
1: No to, że tak powiem, ja cię zaszachuję teraz, bo w profesjonalnych szachach właśnie nie mówi się szach, nie mówi się szachmat. Po prostu jest taka zasada.
0: No i to jest, drogi Bartku, po prostu szach i mat. Kasia Myśleńska z wami po godzinie 12. Michael Patrick Kelly rozpocznie popołudnie zeską jego Beautiful Madness. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po godzinie 9. Makao i po makale. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kiss.

0: Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
1: AI? Ajajaj.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
7: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
6: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granic.pl. Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
13: Po deszczowych dniach w końcu możemy cieszyć się słońcem. Jutro w Bydgoszczy też powinno być pogodniej. Temperatura powędruje w górę. Jest 15 stopni, a ma być około 20. Kierowcy zwalniają o tej porze przy rondach bernardyńskim i kujawskim. Od czasu do czasu też na Wojska Polskiego. Noga z gazu również przy Placu Poznańskim, na Kruszwickiej i na Foszach.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit.pl. Solca Kujawskiego. Oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
14: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. 4 tygodnie obserwacji psychiatrycznej tego dla Sopowca podejrzanego o zabójstwo córki w Ustce chce prokuratura. Mężczyzna miał też próbować zabić 4 innych członków rodziny. Wniosek o obserwację trafił już do sądu. Biegli psychiatrzy po jednodniowym badaniu nie potrafili wydać jednoznacznej opinii o poczytalności byłego funkcjonariusza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce we wsi Rybojecko na drodze wojewódzkiej. Czołowo zderzyły się osobówka i bus.
15: 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu, natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
14: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w tym miejscu jest zablokowana w obu kierunkach. Jeszcze Pomorze, Krajowa 22 w Chrząstowie jest już przejezdna. Rano po śmiertelnym wypadku na trasie były duże utrudnienia. Tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego rejonu Indre Ostfold trafiły do internetu. Naukowcy z projektu Wild Intel zachęcają internautów do pomocy w identyfikacji uchwyconych gatunków. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem, no i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
16: SK Bydgoszcz News.
17: Witam Rechwerska. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego sprzedaje budynek przy ulicy Grabowej na osiedlu Leśnym. Przez lata uczyli się tutaj studenci kierunków językowych. W środku znajduje się przeciwatomowy schron. Trwają zapisy na bydgoskie półkolonie. Jest 3700 miejsc, mówi Marta Stachowiak z bydgoskiego ratusza.
18: Mogą brać udział uczniowie bydgoskich szkół do 13 roku życia. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach, 35 szkołach.
17: Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna 1 czerwca.
19: Ten wtorek rozpoczęłam od wizyty na bazarku. 12:02 są tak swoją drogą w Radiu SK i nie tylko. I mam pewne refleksje na temat ekonomii w związku z tym. O czym więcej za chwilę. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Michael Patrick Kelly, a także Bledka to w tej godzinie.

0: Britney Spears.
1: Womanizer w Radiu SK, Jonathan, PZ, Liwka, obejmuje noce, to wam zagram za chwilę, Sanach też będzie w Radiu SK, a ja dzisiaj byłam, ale na bazarku. Każdy, kto dociera w takie miejsca, ten wie, że tam odmowa i asertywność schodzą na dalszy plan, bo jak się widzi, po pierwsze, te ładne owoce i warzywa, po drugie, sprzedawców, którzy mówią, a może jeszcze to, a może jeszcze tamto, to będzie pasowało do tego, jak pani kupi te ziemniaczki, to koperek też pani musi kupić, no to trochę portfel w tym wszystkim woła o pomoc, jednocześnie człowiek ma dzięki temu potem pełną lodówkę. Ale obserwuję tak sobie z roku na rok wzrost cen różnych produktów na bazarkach także, bo warzywa mają to do siebie. I owoce, że naprawdę drożeją. Truskawki na razie to tak bardziej miliony monet niż taka cena, która skłoniłaby mnie do kupowania kilograma codziennie. No to mam właśnie taką jedną refleksję. Gdyby tylko ktoś znalazł sposób na to, żeby te owoce i warzywa przetrwały dłużej niż kilka dni, to naprawdę bardzo by się opłacało inwestować nie w kryptowaluty, nie w mieszkania, a właśnie w truskawki, koperek i pomidory malinowe.
2: Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy o więcej.
6: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
11: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Panowie, dach gotowy?
16: Oczywiście, że gotowy.
15: Tak szybko?
16: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
17: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego.

0: komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bytdrew.pl. Telefon 880 4 308 308.
1: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Było minęło, to Osanach w Radiu SK. Kiedyś ten kawałek nie był hitem, a teraz nim jest i podobnie może być z tym numerem. Leoni, Markus, Martinus. Taki duet, dokładnie mówię o Markusie i Martinusie, których możecie znać z Radia SK. Dołączyli do Leoni i razem stworzyli nowy kawałek, który ma szansę stać się hitem. Proszę zrobić głośniej, żeby zapamiętać, bo może będzie wam towarzyszyło przez cały

0: Z wami to tak zawsze. Człowiek tylko powie o truskawkach na antenie. Jest Timbaland, Nelly Furtado, Give It To Me w Radiu SK, bo zakupiłam dzisiaj 2 kg, co oznacza, że do końca miesiąca mogę już nic nie jeść, patrząc na ceny truskawek. I posypały się nagle przepisy na nasz SK-owy Messenger, co można z truskawek zrobić. Więc jest oczywiście ciasto drożdżowe z truskawkami, jest ciasto jogurtowe z truskawkami, galaretka z truskawkami, koktajl z truskawkami, shake z truskawkami, makaron z truskawkami, rosół z truskawkami pewnie też by się znalazł. I teraz ja nie wiem, czy te przepisy są po to, żebym zrobiła i wam wysłała, czy żebym zapisała i tak jak ze wszystkimi innymi przepisami nie zrobiła nigdy, ale miała świadomość, że one gdzieś tam czekają. Oskar Cyms, no co ty za chwilę chce.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior.

0: Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: Proszę się teraz zabierać do pracy. I nie mówię tego w imieniu waszego szefa, tylko w imieniu waszej głowy, dlatego że na około godziny 13 u osób, które wstają mniej więcej o godzinie 7, przypada pik naszej kreatywności oraz efektywności, jeżeli o pracę chodzi. Szybka kawa i wracamy. Ja też wracam po 13 z kolejnymi hitami w Radiu SK. Między innymi Silver, DGO, a także Taylor Swift dla fanów tej pani. No i nowy hymn od męskiego grania orkiestry też się w Radiu SK pojawi. Gdyby ktoś właśnie przeżywał pik swojej kreatywności, albo w drugą stronę, pewien kryzys tejże, to zapraszam na SK-owy Messenger. Możecie nagrać, jak wam ja wtorek razem coś z tym zrobimy.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
5: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
4: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
5: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease.

0: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis opony, OCAC i asystans.
1: I to gdzie?
2: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Stoszica, Żwirki, Wigury, Kordeckiego czy Pomorska to tylko kilka ulic częściowo zamkniętych przez wodociągowców. To spore utrudnienie dla bydgoskich kierowców, którzy muszą szukać objazdów. Na termometrach w tej chwili około 16 stopni. Jeszcze trochę temperatura wzrośnie. Popołudnie dość pogodne, a jutro będzie jeszcze cieplej. Będzie około 20 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
10: 13. Agata Chruściak. Zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony tego kraju poinformował, że był to najprawdopodobniej ukraiński bezzałogowiec. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii dostali komunikat alarmowy z informacją o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe przesłuchania, badania i sekcja zwłok. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Młoda kobieta była w aucie, a gdy wysiadała, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem. Wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
11: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
10: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Znamy nowe ceny paliw na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Olej napędowy 7 zł podał minister energii. W stosunku do dzisiejszych cen benzyna zdrożeje o 10 groszy, a diesel o 15. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą blisko zabudowań.
12: 2 tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł. Doszedł do połowy góry na samym szczycie. No i poszedł tam w las.
13: Tam gdzieś między tymi domami, tam był właśnie niedźwiedź.
10: Mówią mieszkańcy, gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
14: SK Bydgoszcz News.
9: Drota Lakner, zapraszam. Trwa nabór do bydgoskich szkół ponadpodstawowych. Dla kandydatów miasto Bydgoszcz przygotowało ponad 4000 miejsc, w liceach ogólnokształcących ponad 1800, w technikach 1600 i w branżowych szkołach pierwszego stopnia ponad 600. Proces rekrutacji podstawowej kończy się 20 lipca. Młodzieżowy turniej wędkarski odbędzie się 31 maja nad Balatonem. To z okazji Dnia Dziecka. Trzeba posiadać własny sprzęt do wędkowania i siatkę do przetrzymywania złowionych ryb. Obowiązują zapisy.
15: 13:02. Jeżeli dzisiaj nie mieliście ochoty iść do pracy, to pewnie nie jesteście sami. Czy mamy na to jakąkolwiek metodę? Nie, dlatego że dorosłość polega na tym, że czasami trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Ale potem przynajmniej kasa jest na koncie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

rano dzisiaj w pracy mam taki zasób, że biegam z pustą taczką, bo nie ma kiedy załadować. Nie, to nie o mnie, ale dostałam wiadomość taką od słuchaczki Ani, ale umówmy się, że to jest tylko lekka rozgrzewka, dodaje Ania. Prawdziwy maraton zacznie się po fajrancie. Logistyka, potomki na zajęcia, szybki slalom między półkami w markecie i domowe Grand Prix z praniem w roli głównej. Ciekawe, czy ktoś jest chętny na taką wymianę, pyta Ania i dodaje najważniejsze moim zdaniem PS. A do

0: dorosłość polega na tym, że mama już nie usprawiedliwi nieobecności. Coś w tym jest. Nieprzygotowań też już nie przejmują w dorosłym życiu. Z drugiej strony znam takie mamy, w tym moją, która tak by stanęła w obronie każdej ze swoich córek, że każdy szef prawdopodobnie by się ugiął. Przypominam, za tydzień dzień mamy, żeby nie było, że zapomnieliście. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
6: Ta

0: Maksymalnie 2 z rabatem na kartę oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.

0: będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Powiedz mi, czy rozbierasz telefon, a powiem ci, ile masz lat. I czy lubisz w ogóle rozmawiać przez telefon? To Low Habits za nami w Radiu SK, 22 minuty do godziny 14. Bo jeżeli nie lubisz, to prawdopodobnie tych lat na koncie nie masz zbyt dużo. A jeżeli z chęcią odbierasz, z chęcią dzwonisz i nie przeraża cię dzwoniący telefon, to prawdopodobnie jesteś milenialsem albo nawet i kolejnym jeszcze pokoleniem. Psychologowie zbadali pewną zależność między chęcią do odbierania telefonów, a tym, ile mamy lat. Gen Z nie odbiera telefonów. Wolą pisać. Albo nagrać głosówkę, albo wysłać czasami na przykład rolkę na Instagramie, czy też TikToka. Z kolei im więcej mamy lat, tym częściej ten telefon odbieramy i tym mniej się go boimy, dlatego że jeżeli chodzi o Gen Z, to mówi się nawet o tak zwanym phone anxiety, a więc lęku przed telefonami. Dlaczego niektórzy wolą pisać zamiast dzwonić? Dlatego, że telefon i rozmowa przez telefon wymaga od nas większego zaangażowania i wysiłku, także emocjonalnego, a na wiadomość można odpisać, kiedy się będzie chciało. Czyli często nigdy. Jeżeli tutaj też są osoby, które bardzo szybko odczytują wiadomości, ale bardzo długo zajmuje mi odpisanie, to jesteśmy w tym razem. To by wyjaśniało, dlaczego grono znajomych się tak sukcesywnie zmniejsza.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i 5. produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
8: To strata kasy i minerałów.
7: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
8: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
7: Serio?
8: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
7: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
8: Oczywiście.
7: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
8: Polecają bydgoskie wodociągi.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytu

0: oprocentowanie od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
1: I po reklamie.

0: Ładnie wam Stąpisz zagrał. Potencjał przed godziną 14 w Radiu SK. Tam do przodu z tymi projektami. Wypychamy tak zwane ASAPy, zamieniamy spotkania na maile, którymi mogłyby być, gdyby ktoś ich nie wpisał w kalendarz, byleby szybciej udać się w kierunku domu. Po 14 ja wam trochę nadam tempo tej pracy. Justin Bieber, Alex Warren, Velvet w SC.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
15: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
17: Ojciec, nie to okno. To tu.
16: Gdzie?
17: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
16: I to tu?
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
21: Play. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
24: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
25: Pogoda z dnia na dzień ma być coraz lepsza. Odczuwamy to już dzisiaj. Jest dość pogodnie i coraz cieplej. Na termometrach mamy około 16 stopni. Jutro będzie około 20 stopni, a weekend ma być nawet bardzo gorący. Gorąco już na trasach, m.in. na Sułkowskiego, Wyszyńskiego, na Jagiellońskiej, Fosza, na Wojska Polskiego czy Szpińskich.
23: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
24: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. To po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych.
1: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Dwoma kolejnymi mężczyznami zajmie się jeszcze sąd, a śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Najmłodszy z nich był pod wpływem alkoholu. Rozmowy od Brukseli po Pentagon i Biały Dom. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA, zapewnia premier Donald Tusk. A chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
2: Polska odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego. To wszystko każe mi wierzyć, że nasze spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt.
0: Stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. 31 tyle lat ma średnio w Polsce kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. A i tak Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie, podał Główny Urząd Statystyczny. Najwięcej kobiet urodziło w województwie mazowieckim. Najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
3: SK Bydgoszcz News.
25: Drota Lakner, zapraszam. Rozpędzony quad zatrzymał się na ogrodzeniu, a pijanego kierowcę zatrzymał świadek. Do zdarzenia doszło w miejscowości Siemkowo w powiecie świeckim. 29-latek miał ponad 2 promile alkoholu. Muzyczna parada przejdzie w piątek ulicami Bydgoszczy. Będzie głośno, rytmicznie i kolorowo. To z okazji rozpoczynającego się festiwalu rytmu i sztuki perkusyjnej Drums Fusion. Parada przejdzie ulicami Niemcewicza, Zamojskiego i Paderewskiego do kampusu Akademii Muzycznej. Będą utrudnienia w ruchu od 13 do 13.45.
4: Ja właśnie z przejedzenia truskawkami zmagam się z bolącym brzuchem. Taka wiadomość dotarła na nasz eskowy messenger, co oznacza, że wszyscy ci, którym było szkoda kasy na truskawki, bo ciągle miliony monet, nie macie czego żałować, oszczędziliście także ból brzucha. Alex Warren za chwilę, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Kochani, nazywa się Velvet i dobrze zabrzmiała na antenie Radia SK. Chemistry, 17 minut po 14. 40% z Was właśnie w tym momencie udaje. Udaje zajętych w pracy. Ktoś to sprawdził, przebadał i już wiemy, że 40%, czyli co czwarta osoba, zamiast teraz pracować, to albo się loguje na różnego rodzaju komunikatory, żeby być aktywnym, albo przełącza się z okienka na okienko, albo chodzi szybko po miejscu pracy z jakimiś dokumentami, choć tak naprawdę nie ma nic do załatwienia, albo czasami też pisze maile po pracy, żeby pokazać swoje zaangażowanie. Po co? No po to, żeby szef uwierzył, że pracujemy. Ale wy zdajcie sobie sprawę, że takie udawanie, że się pracuje, wymaga praktycznie tyle samo wysiłku, co wykonywanie tej pracy. Ja tylko tak tutaj to zostawiam.
1: Radio SK. Reklama. Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Balder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13.

0: Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po lamie.

0: lecimy. Alan Walker, Meek, Dancing in Love. Można było polecieć w jakiś na przykład taniec, ale my lecimy w nieznane. I to dokładnie w nieznane, bo wciąż możecie oczywiście obstawiać, dokąd tym razem wylądujemy, jeżeli chodzi o nasz samolot w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny, ale nic wam więcej powiedzieć nie mogę. Dlaczego? Bo sama nic nie wiem. Wiem, że będziecie wylatywać. Ostatni weekend maja. Wiem, że wyjazd będzie obejmował opcję all inclusive. Wiem, że potrzebujemy dwóch osób w ramach jednej wygranej, czyli można zabrać partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, mamę, siostrę, brata, szwagra, no kogo tam chcecie. Ale poza tym to nie wiem nic. No wiem też, że lecą z wami Jankę, Skama i Wiktor. Jeżeli takie informacje wam wystarczą, żeby porwać się na tę przygodę, to pobieracie aplikację Radio SK, a tam szukacie wszelkich szczegółów na temat akcji Odlot Ściśle Tajne, no i potem naprawdę lecimy. Panic at the Disco, High Hopes, za chwilę.
1: Reklama.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
7: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panowie, dach gotowy?
12: Oczywiście, że gotowy.
11: Tak szybko?
12: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
13: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: trochę cisza przed burzą.
1: Dobrze brzmi, ale być może za plecami czai się szef.
0: Z kolejnym zadaniem na dziś. Bojowym, jak tato w weekendy swego czasu.
1: Antor 54 Ultra. Talk to you. Za nami w Radiu SK przed 15. Po 15 z uśmiechem wchodzą tłoni Pirowski, Pawełek i ratują ten wtorek. Nawet jeżeli nie był najlepszy. Tylko w Radiu SK.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
18: Pogoda z dnia na dzień ma być coraz lepsza. Odczuwamy to już dzisiaj. Jest dość pogodnie i coraz cieplej. Na termometrach mamy około 16 stopni. Jutro będzie około 20 stopni, a weekend ma być nawet bardzo gorący. Gorąco już na trasach, m.in. na Sułkowskiego, Wyszyńskiego, na Jagiellońskiej, Fosza, na Wojska Polskiego czy Szubińskiej.
16: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
20: Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze.
19: Mówi Łukasz Wróblewski z tamtejszej straży. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Nowy węgierski premier już w Polsce, Peter Madżar, wylądował w Krakowie i tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
14: Dzień dobry.
19: Powiedz, co zaplanowano na najbliższe godziny.
14: W stolicy Małopolski Peter Madziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce, między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
19: Miał zachwycić, a stał się kością niezgody. Mieszkańcy osiedla Dolnośląskie w Bełchatowie nie chcą budowy wodnego placu zabaw w parku.
21: Betonowa inwestycja spowoduje, że to miejsce straci urok.
19: A lokatorzy okolicznych bloków chcą, aby magistrat wskazał inne miejsce.
22: Teraz my jesteśmy po prostu na etapie realizacji.
19: Odpowiada prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wodny plac zabaw ma być gotowy w połowie przyszłego roku.
23: SK Bydgoszcz News.
18: Dorota Lakner, zapraszam. Jeśli dziecku czyta się książki, jest duża szansa, że w przyszłości samo będzie lubiło czytać. Do obcowania z literaturą od najmłodszych lat zachęca festiwal książki obrazkowej dla dzieci literoobrazki, który właśnie ruszył w Bydgoszczy.
24: Jeżeli chodzi o czytelnictwo, te 40% to słabiutko w porównaniu z innymi krajami. Każda akcja jest na wagę złota.
18: W Bydgoszczy przygotowano warsztaty dla dzieci, spotkania z pisarzami, autorami, ilustracji do książek. Festiwal potrwa do 23 maja.
25: Wrzuć na luz.
26: Wrzuć na luz.
25: Wrzuć na luz.
26: Na luz.
27: Dwie minuty po 15 wesce. Dajemy wam znać, że fajnie gramy. Oscar Sims, daj mi znać. Zaczyna później Bibi Rexa i Faithless. Padnie też Carla Fernandez. No i przypomnijmy sobie absolutny klasyk, czyli Eiffel 65 i Blue Dabadi. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie we wtorek.

0: Kiedy powstawał ten numer, wszyscy byliśmy piękni, zdolni i młodzi, a teraz wciąż jesteśmy piękni i zdolni. Eiffel 65 i Blue Dabba Dee na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 15. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Nie wierzę, że teraz na waszych twarzach nie pojawił się wielki uśmiech, gdy leciał Eiffel 65. Szczególnie pewnie jak jesteście w samochodzie, nie ma lepszego kawałka do samochodu jak ten. No a właśnie, dzisiaj sprawdziłem, że jest dzień mycia samochodów.
0: Świetny dzień mycia samochodów przy obowiązujących aktualnie prognozach pogody, które co rusz wskazują na albo przelotne, albo solidne opady deszczu.
1: Dlatego właśnie nie rzucajcie się wszyscy na mycie samochodów dzisiaj, bo wiemy jak to się kończy, później ta pogoda nagle się psuje. Ja mogę tutaj powiedzieć, że nawet nie wiedząc, że jest ten dzień, pojechałem umyć dzisiaj auto, więc jak będzie

0: nakładać to na mnie, ale skoro nie mycie samochodu...
1: Można też zrobić taką starodawną metodę. Mam taką koleżankę, która zamiast konkretnego prysznica stosuje instytucję podchlapki.
0: Podchlapki.
1: Już się nie przyjaźnimy, żeby była jasność. Można to zorganizować swojemu samochodowi.
0: To właśnie, jeżeli nie podchlapka auta, to co dzisiaj w planach macie, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym Messengerze. To bardzo proste, a uwielbiamy słuchać wasze głosy, tym bardziej, że w zamian mamy nasze eskowe prezenty, w tym nasz merch Pirowski i Pawełek.
1: Razem z Warsaw Saints przygotowaliśmy dla was tę kolekcję ubrań. Ona jest dla was dostępna w zamian za wasze wtorkowe historie. Za moment, jeśli chodzi o tę historię muzyczną, to napiszemy ją na nowo, razem z Damiano Dawidem i jego numerem zatytułowanym The First Time. Radio
2: SK. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
6: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Uwaga, uwaga! Już w środę 27.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat.

0: Kwiatki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
5: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
4: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: I po reklamie.

0: wszystkich, którzy trwają po południu. Mamy takie oto trofea. Dawid Podsiadło.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dzisiaj historia powtórzy się jak kiedyś z One Direction. Simon Cowell, być może kojarzycie tego brytyjskiego dżentelmena, brytyjskiego łowcę talentów, a przy okazji jurora brytyjskiego i amerykańskiego Mam Talent i X Factor. Tym razem znowu łączy chłopaków w boys band. Tym razem to nie Harry plus Zayn plus Liam, Lee, Louis i
2: Nile,
0: tak jest, a December 10,
2: tak jest. Siedmioosobowy skład tym razem i chłopacy grają łącznie na 14 instrumentach, tak więc uzdolnieni. Widziałem ich tak trochę przypadkowo na żywo i naprawdę mają w sobie sporo energii. Kto wie, może kiedyś dorównają One Direction. Sprawdźmy, co proponują w swoim nowym singlu Infinity 1, 2, 3.
0: Gramy December 10 na naszej antenie.

0: Ina i Hot w Radiu SK. 25 minut przed 16. No dobrze by było, żeby o tej porze roku prawie... No nieco ponad tydzień przed czerwcem było już hot, ale na razie jest jak jest. Pięknie was witamy porą popołudniową, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Ania chyba sobie życzy najbardziej, żeby było hot, posłuchajcie.
2: Dzisiaj w tak piękne popołudnie będę sadziła pomidorki w folii i na zewnątrz, żeby latem cieszyć się przepysznym smakiem swojskich pomidorków.
1: Tak jest, życzymy, żeby żadnych przymrozków nie było. A Pirowski, jak tam twoje działeczki i grządki już? Zaopiekowane?
0: Pawełku, u mnie to się nazywa balkon, ale pomidor. Radio
3: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
15: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy?

0: Telefonica Cable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonica.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonica Cable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz samochodu dostawczego do swojej firmy? Toyota przygotowała rabaty do 45% dla branży kurierskiej, budowlanej i cateringowej. W ofercie kontenery, skrzynie, brygadówki, a nawet elektryki. Sprawdź ofertę aut dostawczych w Toyota Walder. Bydgoszcz, ulica Fordońska 38.
3: I po reklamie.

0: the Night to Jazzy w Radiu SK. Na zegarkach mamy 4 minuty do godziny 16.
1: Fajne rzeczy dzieją się wokół nas. Polak pobił rekord świata w 20-krotnym Ironmanie. Co to oznacza? O tym powiemy za moment w newsach SK o 16.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy.
11: O rany, znów muszę wymienić filtr w dzbanku.
12: To strata kasy i minerałów.
11: Minerałów? Używam dzbanka z filtrem, żeby mieć kran i czajnik bez kamienia.
12: Kamień to rozpuszczone w wodzie minerały. Przede wszystkim sole wapnia i magnezu. Samo zdrowie.
11: Serio?
12: Kiedy filtrujesz wodę, to masz czystą armaturę, ale usuwasz ważne dla zdrowia sole mineralne.
11: A czy picie wody z kranu jest bezpieczne?
12: Oczywiście.
11: To od dziś piję tylko wodę prosto z kranu.
12: Polecają bydgoskie wodociągi.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego.
20: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
21: 18 stopni na termometrach do końca dnia w Bydgoszczy. Już raczej pogodnie i słonecznie. Jutro będzie jeszcze cieplej, do 22 stopni. W związku z tym, że są prowadzone prace drogowe na Srebrnej i Stalowej. Od dziś linia numer 77 została skrócona do przystanku tymczasowego pod nazwą Kruszyńska Podmiejska.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl z Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk, a tym mają zająć się ministrowie.
1: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, pan premier Sikorski, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji.
0: A to może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji. Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tychi napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, by unikać takich incydentów, a rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa już dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie, Jurand Czabański ustanowił nowy rekord świata. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minuty i 27 sekund, deklasując historyczny rezultat z 98. Teraz zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią jedna z firm przekaże ćwierć miliona złotych na rzecz fundacji Cancer Fighters.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Dorota Laknerz, zapraszam. Trwa nabór do bydgoskich szkół ponadpodstawowych dla kandydatów. Miasto Bydgoszcz przygotowało ponad 4 tysiące miejsc. W Nowym Fordonie powstały nowe przystanki. Znajdują się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Bołtucia. Stają tu linie numer 40, 69, 83 i 89. Na wierzchnię zatok wyłożono kamienną kostką. Wielki wyścig butelkowy i spotkanie z wodniakami. 20 i 21 czerwca odbędzie się Sterna Bydgoszcz. Będą parady łodzi i muzyka szantowa.
2: Rzuć na luz!
4: Już 2 minuty po godzinie 16, dzisiaj wtorek, a za moment Justin Bieber i Nicki Minaj, potem Kygo i Selena Gomez, będzie Blotka i Smash Mouth, a zatem numer prosty ze Shreka. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
5: Tu Pawełek, dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.

0: Drogi Smash Mouth, I'm Believer, na naszej antenie już kwadrans po 16.
1: Bardziej Shrek i osioł, tylko musimy jeszcze ustalić, który Shrekiem, a który osłem.
0: No to właśnie, Pawełku, gdybyś miał tak ustalić, który z nas jest Shrekiem, a który osłem,
1: nie
0: chciałbyś pełnić, Pawełku, dwóch funkcji. Ja mogę zostać Lordem Farquadem na przykład.
1: A nawet jesteś do niego troszkę podobny.
0: Naprawdę,
1: ci,
0: no. Pawełku, a nie wyłączyć ci kurna mikrofonu?
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bydgoszcz, Fordońska 268. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już piątek.

0: Konopnicki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, Come Around Again w Radiu SK. Już 28 minut po 16, a my pięknie was witamy.
1: To Pirowski i Pawełek, dzień dobry. A Armin van Buuren to nasz nowy kolega z pracy, czeka na was w każdy piątek od 22 w SK Live Remix, które zaczyna się jak zawsze o 20 w piątki.
0: Powiedziałeś, Pawełku, że Armin van Buuren czeka o 22, bo program zaczyna się o 20. To albo się typ spóźnia i nie zdążyłeś, bo jeszcze uścisnąć dłoni, albo coś się nie zgadza w zeznaniach.
1: Po prostu Armin to jest gwiazda, więc on pracuje tylko godzinkę, prawda?
0: To akurat dlaczego ty 22. przychodzisz, Pawełku, aż na 3? Bo powinniśmy na 6, 8, Beyoncé, Halo. Gramy wam już teraz ten piękny numer na naszej antenie. Jeszcze halo do was zrobimy dzisiaj parę razy. Bausa Magnetic to za moment już czeka w kolejce.

0: Bausa. Magnetic na antenie Radia SK już 25 minut przed 17. Dzień dobry, witamy, Pirowski, Pawełek w waszych głośnikach.
1: I wasze głosóweczki w naszych uszach teraz, Żaneta.
2: No hejska, kochani moi mili, pozdrawiam was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
2: Co ja dzisiaj? Dzisiaj jest wtorek, no to już nie jest poniedziałek, ale jednak byłam z dzieci u ortodonty, oczywiście prywatnie. No i troszeczkę mi na posmutniała, także może ślicznie poproszę jakiś piękny, mały prezencik na pocieszenie. Pozdrawiam.
0: Czyli było płacone tam.
1: Ja myślałem, że po wyjściu od ortodonty jednak mina i uśmiech są do góry, a nie na smutno.
0: Ale musiałeś dawno nie być u ortodonty, Pawełku. Tam za każdą literkę tego zawodu jest co najmniej stówka. Że ma 9 liter ortodonta, to jest 9 stów na wejściu. Zauważyłeś, że podobnie jest w radiu? Zobacz, DJ ma 2 literki i wszystko się zgadza.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 50%.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media
11: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Muńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy

0: na mnie jest wszystko jedno i na pewno wszystko źle też nie jest. Odkąd macie Radio SK LOR na naszej antenie, a na zegarkach 4 minuty do 17. Trzymamy kciuki za wasz bezpieczny powrót do domu.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich sporo o załamaniu pogody, które nadchodzi w niektóre rejony Polski, a tuż po 17 ujawnimy ostatniego headlinera festiwalu Rap Stacja. Bądźcie z nami.
2: Reklama.

0: zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
1: Na plażę, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by All Your Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł. Podręczniki.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
9: Rozpogodziło się w Bydgoszczy, jest coraz cieplej, na termometrach 19 stopni, ale wygląda na to, że najbliższy weekend będzie już z prawdziwie wakacyjną pogodą. W niedzielę nawet może być około 28 stopni. Na trasach jest źle, na Fosza, na Jagiellońskiej, na Sułkowskiego, okolice Ronda Bernardyńskiego czy Ronda Maczka też zakorkowane.
7: Sponsorem programu jest właściciel Premio, wykonujący zbieżność i geometrię kół w technologii 3D. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kraty idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach w weekend. Na linii Olsztyn i nasza reporterka Anita Zalewska, która śledzi sprawę.
11: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty.
10: A według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Uwaga na gwałtowne załamanie pogody. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. To dla 9 województw. Mowa o części m.in. województw mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego.
12: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę.
10: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Może też spaść grad, a alerty burzowe obowiązują dziś do 23. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Zdaniem ekspertów to rzadkość i ogromny sukces. Życie czarnych bocianów możecie podglądać dzięki transmisji online Lasów Państwowych i Uniwersytetu Łódzkiego.
13: SK Bydgoszcz.
9: Trota Lakner, zapraszam. Ukradł z fordońskiego baru kasetkę z pieniędzmi, terminal i 10 piw, a potem okazało się jeszcze, że ma na koncie kradzież roweru elektrycznego. 46-latek został zatrzymany. Ma policyjny dozór. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W ostatnich 7 latach liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad połowę.
14: Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe.
9: W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych wystawiono w regionie ponad 100 tysięcy zaświadczeń.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: Wrzucamy na luz 2 minuty po godzinie 17, ale otwieramy tę godzinę ważną informacją, ważną dla wszystkich fanów muzyki.
19: Rap Stacja Festiwal ogłasza właśnie swojego ostatniego headlinera i jest to, uwaga, uwaga, Mata. On już w Sławie pojawi się między 8 a 11 lipca tego roku.
18: Nie tylko w Sławie, bo także na naszej antenie już teraz startuje 17, a my pięknie witamy. Tu Pirowski
19: i Pawełek.

0: Lenium i Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na antenie Radia SK już 14 minut po godzinie 17, a ten cichy śpiew śmiechu zaprezentowała nam jedyna polska prawdziwa gwiazda, pani Jadzia.
1: Dzień dobry,
0: pani Jadziu. Z nami Pawełek i Pirowski. A co takiego śmiesznego się wydarzyło, pani Jadziu? Bo
1: tak jest, panie generale.
0: A dlaczego, panie generale?
1: Bo rozkazujesz nam jak generał.
2: W końcu ktoś to głośno powiedział,
1: nie?
2: Jadziu.
0: Nie, ewentualnie jak podporucznik może.
1: Dobra, niech będzie generał.
0: Witamy bardzo pięknie, pani generałowa po prawej stronie. My zapraszamy serdecznie na zabawę Co Pawełek Trzyma w Ryjku. Dzisiaj przedmiot, no, na pewno naruszony zębem czasu. Pytanie
1: retro.
0: Tylko, czy czasu. Retro.
2: Jadziu, to ty podpowiadaj, wydzwońcie 664 402 302. Ja wkładam przedmiot do ryjka. I już jestem gotowy.
1: Przykłada się do ucha i słychać dźwięki.
3: A, to super, bo włożyłem do ryjka zamiast do ucha.
0: I słyszysz dźwięki?
1: Ale
3: nie słyszę.
1: To co masz w ryjku, to się przykłada do ucha.
0: No właśnie, Pawełek pomylił otwory. Czasem mu się to zdarza, z tego co wiem. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
1: Absolutnie.
3: No, super.
0: Halo? Dzień dobry, witamy.
4: 302, dzień dobry.
3: Tak, bardzo zabawny, Jadziu, tak? Bawi się?
0: Tak, tu pani...
3: Tak, ścisz radio.
0: Tak, będzie łatwiej ze ściszonym radyjkiem.
3: No nie dam rady jednak tutaj.
0: Dobra.
3: Spróbujmy z drugiej strony. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo
4: dzień
0: witamy? Dobry. Cześć.
4: Cześć, Dawid z tej strony.
0: Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry, witamy pięknie. No próbuj. Jesteśmy ciekawi twoich pytań.
4: Chciałem się spytać, czy to jest coś z nadmorza?
1: Nie. Absolutnie nie.
4: Absolutnie.
3: Bezpośrednio z nadmorza.

0: za to nie.
1: Myślałem, że to jest muszla.
2: Muszla.
0: Nie.
2: Nie, niestety to nie jest muszla, to coś innego jednak. Raczej używane w domu i to kiedyś chyba. No bo teraz już tak coraz rzadziej.
0: Używasz teraz jeszcze?
2: Czy co ugryzło?
0: Używasz jeszcze teraz?
2: Czy ja używam?
0: No.
2: Ale czego czy używam?
0: Tego przedmiotu.
2: Czego? Silikonu?
0: Przedmiotu.
2: Przedmiotu. A, przedmiotu. Tego nie używam, Paweł.
3: Jeszcze, jak nie zapłaciłeś, to nie działało.
2: Że jeszcze raz?
3: Jak nie zapłaciłeś rachunku, to nie działało.
2: Pani Jadziu, w tej kwestii nic się nie zmieniło na świecie.
4: Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK. Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację Taxi Bydgoszcz 196-62.
9: Panowie, dach gotowy?
10: Oczywiście, że gotowy.
9: Tak szybko?
10: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
11: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
12: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Krupski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
4: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. Grawam Radio SK pół do szóstej, ale gramy też w zabawę Co Pawełek Trzyma w ryjku w naszym studiu. Najprawdziwsza, jedyna w swoim rodzaju, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pirowski razem z wami, witamy pięknie, rozpoczynamy drugą rundę i muszę powiedzieć, że przyszła dobra odpowiedź SMS-owo do nas. Ktoś już wie, co trzymasz w ryjku.
1: Tylko żeby ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
0: Oczywiście. No zapraszamy właśnie. Bardzo serdecznie.
2: Dzwońcie 664 402 302, a Jadzia wam przypomina, co wiemy o tym przedmiocie. Aha.
1: Najpierw już zapomniałam. Sobie
0: no. Starczy popatrzeć, Pawełek trzyma to w ryju. W ryjku.
2: Zerknij sobie.
1: No. Przykłada się to do ucha. Aha.

0: i słychać dźwięki.
1: Aha.
2: I nie jest to muszla, taka
0: nie
2: była propozycja w rundzie pierwszej. A zatem co to takiego może być? Odpieramy pierwsze połączenie w tej rundzie do wygrania elementy z naszego popołudniowego merchu. A zatem ciuszki, ciuszki, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kogo
3: dzień
2: dobry. Witamy?
3: Ola.
2: Cześć Olinko, dzień witamy dobry. Bardzo pięknie. Próbujesz strzelić, czy próbujesz najpierw z pytaniami?
3: A można jeszcze raz poprosić, jakie były już podpowiedzi?
2: Podpowiedzi były następujące, że przykłada się to do ucha i słychać dźwięki, ale nie jest to muszla z nadmorza.
1: Mm-hmm.
3: Czy jest to duże?
1: No, takie bym powiedział spore, całego doryjka na pewno bym nie zmieścił. Całej, nawet całej.
3: Są to słuchawki?
2: Ajajajaj, dobre typowanie, ale nie jest to dobra odpowiedź. Szukamy dalej, szukamy dalej. Pani Jadziu, może coś jeszcze podpowiemy, bo z niego coś wyrasta tutaj.
1: Co ty
2: z niej nawet.
0: Przewód, włącza się go do takiego...
4: Gniazdka.
2: Gniazdka, dobrze.
1: I też można powiedzieć, że kiedyś, no mówiła, że jak się nie opłaciło rachunku.
0: Tak, że jak się nie opłaciło rachunku, to nie działało.
1: Odcinali, no właśnie.
2: Kogo witamy?
4: Robert.
2: Robercie, no.
4: Cześć. Dobra, to pewnie to nie, będzie
2: Robert, poczekaj, nie słyszeliśmy odpowiedzi. Telefon składa się z kilku elementów, a tu mamy jeden element połączony z drugim elementem, ale trzeciego nie ma. To
1: ten
2: tylko
1: końcowy
2: podpowiem.
1: Taki, który do ucha idzie.
4: Słuchawka z telefonu stacjonarnego.
0: To ta dobra odpowiedź się do nas dodzwoniła.
4: Nie.
2: Gratulujemy Robercie bardzo, bardzo serdecznie. Tak z ciekawości, ty jeszcze telefonu stacjonarnego używasz, czy to już przeżytek przeżytków?
4: Nie używam, ale ja jeszcze z tych czasów, gdzie używałem.
2: A, elegancko. To podobnie jak my. Nie wiem, czy się smucić, czy cieszyć. Gratulujemy, Robert, bo wygrywasz dzisiaj analogowe nagrody, a zatem bluza, t-shirt albo skarpetki z tekstami z twoich ulubionych piosenek będą za moment twoje. Radio SK. Kuba, stygnie lato, według panów. Według nas jeszcze się nie zaczęło, patrząc na to, co się
5: nie
2: dzieje za
5: okno. Nie ma co stygnąć.
2: Pani Jadzia stygnie po naszym spotkaniu, ja to widzę. Pa, Jadziu, kocham cię. Wyjdziesz za mnie?

0: To jeden z moich ulubionych numerów Stromae. Papa Ute.
1: Tak. Tak, tak śpiewa Stromae.
0: Już przestał to być mój ulubiony numer, Pawełku, akurat z całego katalogu Stromae'a, znajdę se inny.
1: To był ulubiony numer Pirewskiego, to za chwilę mój ulubiony i to się długo nie zmieni, Damiano Dawid, Born with a Broken Heart. I
0: a my liczymy, że kolejne hity, które zagramy, też będą waszymi ulubionymi.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok

0: pracuj zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
4: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5.

0: Kozacki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandi. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandi.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandi. Przetestowane przez czas.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors słyszycie na falach Radia SK 5 minut przed godziną 18.
1: Rumors, czyli plotki, i my w sumie już nasze plotkowanie popołudniowe na dzisiaj kończymy. Wracamy do was jutro po 15. No a po 18 to oczywiście Wesce, zawsze imprezka. A jak imprezka, to kto?
0: No Pawełku, zmuszasz mnie teraz do plotkowania. To już nie wiem w takim razie, w którą stronę. Michał Hanczak, zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto.

0: Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bosch Media Expert, taniej
4: masz. GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
6: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na Twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział Twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego.
12: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu i serwisu Dacia Yama przy ulicy Nowotoruńskiej 10 w Bydgoszczy.
13: Robi się coraz cieplej. W tej chwili mamy około 19 stopni. Jutro będą 22 stopnia, w niedzielę nawet 28 stopni. Zapowiada się całkiem sympatyczny weekend. Od dzisiaj linia numer 77 została skrócona do przystanku tymczasowego Kruszyńska Podmiejska, to w związku z pracami na Srebrnej i Stalowej.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit.pl, Solca Kujawskiego, oferujący posadzki i parapety z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Dacia Yama.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Jukst. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Do wypadku doszło o poranku. Rower wodny, którym płynęło 4 maturzystów, wywrócił się. 3 mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania 4 z nich. Szef MON-u po pilnym łączeniu z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, rozmawiał telefonicznie z Petem Hexetem. Otrzymał zapewnienie, że zaangażowanie USA w obronę Polski się nie zmienia, a wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie żołnierzy z Niemiec.
15: SK Sport News.
14: Turniej w Sosnowcu i Katowicach, pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Jutro w ramach turnieju towarzyskiego Polska zagra z Serbią, a Bułgaria z Ukrainą. Z kolei na sobotę, na zakończenie turnieju, zapowiedziano spotkania Polska, Bułgaria i Ukraina, Serbia. Święto koszykówki w centrum stolicy od 1 czerwca w Warszawie. Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Impreza będzie niezwykle widowiskowa. Odbędzie się na placu Defilad, gdzie trwa budowanie boiska i strefy kibica.
15: SK Bydgoszcz News.
16: Drota Lechner, zapraszam. Wojewoda kujawsko-pomorski apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem. 2 lata temu z województwa kujawsko-pomorskiego wysyłano 2,5 tysiąca wniosków. Wszystkie zostały zrealizowane. W ubiegłym roku liczba wniosków była podobna, ale rozpatrzono jedynie 410, a w tym roku nie rozpatrzono jeszcze

0: żadnego wniosku. UKW sprzedaje budynek przy ulicy Grabowej na osiedlu Leśnym. Przez lata uczyli się tutaj studenci kierunków językowych.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
3: Chciałem sobie podładować telefon. Mamy tutaj pod stołem kontakt i w ogóle nie mogę tam trafić. Świetny początek programu, naprawdę. Ale mam nadzieję, że z wami będę w kontakcie. 2 minuty po 18:00. Hanczak z tej strony. Zaczynamy imprezkę. Dracula na dobry początek.

zapomniałem, że muszę sobie podładować telefon i już podłączyłem, ładuję, bo ten telefon to mi się dzisiaj przyda. Za chwilę wam powiem do czego. Sombre 12 to 12 na antenie Radia SK w Imprezce. No właśnie, dzisiaj mamy dzień dobrych uczynków i tak sobie pomyślałem, że no, nie jestem w stanie wam wszystkim we wszystkim pomóc, ale możemy ten dzień dobrych

uczynków przekuć w dzień dobrych wiadomości, dzień dobrych wyrazów, dzień komplementów być może. I mam dla was taką propozycję. Będę do was dzwonił i będę wam mówił miłe rzeczy, jeżeli ich potrzebujecie oczywiście. I tak sobie po prostu miło pogawędzimy. Jedyny warunek jest taki, że muszę wiedzieć, do kogo dzwonić, więc jeżeli ktoś chce, to zostawia na Messengerze Radia SK namiar na siebie, no i może ze dwa zdania opisu swojej osoby, żebym też wiedział, jaki to ma być komplement albo w jakim kierunku ta rozmowa powinna się ułożyć. Zapraszam! Zobaczymy, czy będziecie ode mnie odbierać w ogóle, bo może się okaże, że za chwilę się odbije od zajętej linii albo wyłączonego telefonu. Tak też czasami bywa. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji. Czekam na chętnych, a tymczasem gram wam kolejne hity w imprezę. Zagram teraz taki, który większość z was rozpozna po jednej nutce i od razu skojarzy naprawdę z imprezowymi historiami. Tak jest, to Pitbull w imprezce już teraz.

0: cztery pory roku, a w tym ta, którą lubimy, no niemal wszyscy, wiosna. Wiktor Waligura na antenie Radia SK. Dzisiaj dzień dobrych uczynków i ja postanowiłem zrobić taki dobry uczynek, że będę was komplementował. Zostawiacie numery telefonu na Messengerze Eski, a ja teraz wydzwaniam po ludziach i zobaczymy, czy ktoś odbierze telefon, czy jednak się wystraszy i nie umie przyjmować komplementów. Halo, dobry dzień dobry.
1: Cześć,
0: siemanko. Cześć, jak masz na imię?
1: Jakub.
0: Kuba, tu Michał Hanczak, Radio SK się kłania, jesteśmy na żywo. Kuba, jak twój dzień dzisiaj w ogóle?
1: No, bardzo dobrze, uratowałem parę żyć.
0: O, czyli dobre uczynki spełnione z okazji Dnia Dobrych Uczynków, chociaż podejrzewam, że to jest dzień jak co dzień u ciebie.
1: Dokładnie, naprawiam ekspresy do kawy, więc jestem zbawicielem ludzi.
0: A ja myślałem, że rozmawiam z ratownikiem medycznym i mi tu powiesz, że dzisiaj 10 udanych resuscytacji i paru pacjentów dowiezionych na czas tam, gdzie trzeba. No dobrze, dobrze, ale powiem ci, że rzeczywiście, zwłaszcza dzisiaj, jako osoba, która się huśta z tym ciśnieniem dosyć mocno, wypiłem 4 kawy, więc gdybym miał zepsuty ekspres, no to naprawdę byłoby źle. Także absolutnie komplement dla ciebie to, że jesteś super bohaterem, który nie nosi peleryny, ale za to nosi torbę z narzędziami do naprawy ekspresów do kawy.
1: Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za komplement.
0: Kuba, bardzo proszę. No wiesz, karma wraca, jak to mówią. No i kawa czasami też. Ale Say Nate Smith za chwilę.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
7: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Bydgoszcz, Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Bydgoszcz City Life Festival.

0: Montana, Miu, Zalewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: I po reklamie.

0: Fuka i Vito Bambino w imprezę w Radiu SK. Zabiorę cię tam. No właśnie, SK zabiera was tej wiosny i tego lata na najlepsze koncerty, najlepsze festiwale. Fukaj na przykład będzie obecny podczas Rap Stacji, jubileuszowa 10. edycja w lipcu w Sławie. No i oprócz Fukaja tam cała śmietanka polskiego hip-hopu. Z zagranicy też na przykład pojawi się Busta Rhymes, ale od dzisiaj wiemy również, że w Sławie na Rap Stacji zagra Mata. No i na pewno Kiss Camp Odry w Roku na pewno też się pojawi. Także słuchajcie nas uważnie, żeby zdobyć bilety, bo oczywiście, że będziemy mieli.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Release już w piątek po 20:00.
1: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
4: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowym.

0: Nowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: I po reklamie.

bardzo dobre muzyczne danie przed 19 w imprezę Even Hollow. Nie wiem, czy jeszcze przed kolacją, czy już po kolacji, czy dzisiaj na obiad był ziemniak, ale czytam, że ruszyła taka kampania promocyjna promująca ziemniaki, ponieważ podobno coraz mniej ziemniaków jemy. Polski ziemniak, bohater każdego obiadu, tak nazywa się ta kampania. Ja jestem człowiek ziemniak, można powiedzieć, mogę jeść wszystko z ziemniaków w każdej postaci i nawet wymyśliłem hasło do tej kampanii. To hasło powinno brzmieć: ziemniaczki zjedz, mięsko możesz zostawić.

0: A na koniec Wege Klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Majowy twist mieszkaniowy w Bydgoszczy. Rabaty nawet do 1793 zł za metr kwadratowy mieszkania. Z bonusami od Murapolu. Odbierz klucze do mieszkania już tego lata. Więcej na murapol.pl.
3: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
4: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, zero złotych. Podręcznik.

0: 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy!
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stół!

0: i dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.
3: Tak szybko?
4: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
5: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Bydgoszcz na czasie.
11: Dawid Olszewski. W Bydgoszczy szykuje się koszykarski weekend na wysokich obrotach. W kampusie Politechniki Bydgoskiej szykuje się 6. edycja Street Basket Bydgoszcz 3x3. Turniej, który otwiera tegoroczny cykl walki o Mistrzostwo Polski. Na boiskach pod chmurką zagra ponad 200 zawodników z całego kraju. A emocji nie zabraknie od rana do wieczora. Jeśli ktoś nie gra, może też przyjść, popatrzeć, pokibicować. To już w ten weekend.
12: Muzyką się żyje.
13: Bangaranga. To słowo powtarzane ostatnio przez fanów Eurowizji. No i my w imprezie też za kilka chwil będziemy mieli Bangaranga, bo zagram wam ten hit. To jest tytuł zwycięskiej piosenki Bułgarii. Dzisiaj w Sofii oficjalna impreza na cześć Dary, czyli wokalistki, która w sobotę wygrała konkurs. W centrum miasta trwa plenerowy koncert. Dała nam powód do dumy narodowej. Pokażmy jej, że cała Bułgaria stoi za nią murem. Tak władze Sofii napisały w zaproszeniu na dzisiejszą imprezę. Hips Don't Lie. Ten hit Shakiry też na pewno rozgrzeje nas w imprezie za kilka minut, no a sama Shakira ma powody do tańczenia z radości, bo po latach walki oczyszczono ją z zarzutów. Hiszpański Urząd Skarbowy oskarżał ją o oszustwa podatkowe. Ta historia dotyczy 2011 roku. To wtedy Shakira miała unikać płacenia podatków. Okazało się jednak, że tamtejszy fiskus nie był w stanie dowieść, że artystka mieszkała i robiła interesy w Hiszpanii przez więcej niż pół roku. Doliczono się 163 dni, brakło więc 20. W związku z tym sąd oczyścił Shakirę i nakazał urzędowi zwrot poniesionych kosztów postępowania i nałożonych kar finansowych, i to z odsetkami, dlatego na konto artystki trafi około 60 milionów euro.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Gdybym osobiście znał Shakirę, to bym powiedział, że za jej dzisiaj imprezkujemy, no ale niestety jeszcze takich znajomości nie mam. Na szczęście ja was troszeczkę znam, wiem, jakie hity lubicie. Kungs, The Office, London i Galaxy na przykład. Wiem, że sporo osób lubi ten hit, więc zagram już teraz.

Teddy Swims i jego kapitalny wokal na antenie Radia SK to Bad Dreams, ale teraz zupełnie zmienimy klimat. Od razu uprzedzam. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Bo w imprezie będzie obiecywane Bangaranga, czyli hit, który zwyciężył Eurowizję w ostatnią sobotę. Hit prosto z Bułgarii od niejakiej Dary, bardzo popularnej tam piosenkarki, która dzisiaj jest bardzo głośno witana oficjalnie na głównym placu, głównym rynku Sofii. Co to ta Bangaranga? No to jest moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu, tak mówiła Dara. Mówiła też, że kiedy życie staje się przerażające, nie martw się, tylko bądź Bangaranga. Nie mylić się z Bunga Bunga, bo to są zupełnie inne kraje i zupełnie inne słowa i zupełnie inne znaczenie. No dobra, no to odpalamy Bangaranga w imprezce.

0: Gibbs i spółka z numerem WIN na antenie Radia SK. Za kilka chwil sprawdzimy, kto win, kto dzisiaj wygra zabawę, w której jest tylko jedno pytanie. Ale może wygrać tylko ta osoba, która znajdzie więcej odpowiedzi. Czy będzie to dziewczyna? Czy będzie to chłopak? No zobaczymy, kto się zgłosi. Czekam na wasze zgłoszenia. Albo SMS-owe
1: 664-402-302.
0: Albo na Messengerze Eski. Zostawcie namiar na siebie. Za chwilę się bawimy. Za chwilę też Carly Rae Jepsen, a wcześniej Bebe Rexha i Faithless, New Religion.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
6: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy your portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów.

0: Krzyżewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chill auto i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu.

0: To piosenka, to hit. Jak ten Sobr to robi, to nie wiem. Potential to jest jego nowość na antenie Radia SK. 16 minut nam zostało do 20. Potencjał czuję w Paulinie i w Damianie, naszych słuchaczach. Cześć, witajcie.
1: Cześć.
0: Super, że jesteście. Niestety jedno z was tylko może wygrać tę grę. Za chwilę zadam wam jedno pytanie wspólne. Odpowiadacie na zmianę, podając po jednej odpowiedzi. Trzeba po prostu szybko odbijać piłeczkę, szybko się orientować, no i poprawnie odpowiadać. Jasne?
1: Jasne.
0: Zobaczymy, kto dłużej wytrzyma w tej grze. A że mamy sezon komunijny w pełni, na szczęście ja w tym roku na żadną komunię nie zostałem zaproszony, co jest dla mojego portfela zbawieniem. No to zadam pytanie. No właśnie, co jest częstym prezentem komunijnym? Paulina.
1: Medalik.
0: Damian.
2: Rower.
0: Paulina.
1: Zegarek.
0: Damian.
2: Hulajnoga.
0: Paulina. Paulina, no,
1: Pismo Święte.
0: Damian.
2: Różaniec.
0: Paulina.
1: Krzyżyk na chwilę.
0: I czas minął trochę za długo. Ale że żadne z was nie powiedziało o kopercie z pieniędzmi, powiem wam szczerze, że mnie zaskoczyliście. Z drugiej strony żadne z was też nie powiedziało o operacji nosa. Albo operacji plastycznej uszu. Damian, wygrałeś.

Ostatnio usłyszałem od kogoś: o, fajny jest ten nowy numer Maćka Musiała. Od razu prostuję, Maciek Musiał, a Maciek Musiałowski to dwie różne osoby. Maciek Musiał też aktor, też pewnie czasem śpiewa, czasem też reklamuje bieliznę, ale to nie on. Maciek Musiałowski nagrał Florę, którą przed chwilą wam zagrałem na antenie Radia SK. Maćka możecie kojarzyć na przykład z duetu z Julią Wieniawą, albo aktorsko z filmu Sala Samobójców Hater. Flora, nowość na antenie Radia SK przed 20, a za kilka chwil m.in. Justin Bieber, Nicki Minaj. Wcześniej będę miał bilety na pewien koncert, który za kilka dni w Warszawie.

0: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
1: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
5: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

Dziecko. 29 i 30 maja zapraszamy na Dni Dziecka, pełne zabawy i niespodzianek dla najmłodszych. Comfy Park, Aleja Jana Pawła II, 115, Bydgoszcz. Pamiętaj, 27 maja otwarcie Comfy Park, a 29 i 30 maja Dni Dziecka. Zapraszamy! To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
1: Dawid Olszewski w Bydgoszczy. Szykują się dwa dni akademickiej walki o piłkarski finał na boisku UKW przy Sportowej. 12 drużyn powalczy w półfinale akademickich mistrzostw Polski. Od porannych meczów aż po wieczorne rozstrzygnięcia. W poniedziałek przed południem oficjalne otwarcie. Emocje zaczną się już o 9:00, wtedy piłka pójdzie w ruch. We wtorek gra ruszy jeszcze szybciej. Można przyjść i kibicować.
2: Muzyką się żyje.
3: Następna stacja, Warszawa i Stadion Narodowy. To tu w piątek i sobotę wystąpi Taco Hemingway w ramach swojej tegorocznej trasy. Po poprzednich występach wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie Wszędzie Dawno Zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką, ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu dochodzę do najważniejszego. Mam dla was bilety na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam więc największego fana rapera, który jakimś cudem nie ma jeszcze biletów na koncert. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK właśnie teraz, tylko zostawcie numer telefonu. Na kawałki Taco można głosować w Rap20 Radia SK, ale wczoraj numerem 1 był kawałek BDS-a i Mai Mecan. Ten bardzo ważny, charytatywny kawałek. Ciągle tutaj jestem, czyli Dis na Raka wrócił na pierwsze miejsce tej listy. Każde zagranie tej piosenki to tantiemy na rzecz Fundacji Cancer Fighters, więc głosujcie dalej. Lista w każdy poniedziałek po 23 w Radiu SK, a głosowanie i notowanie do sprawdzenia na SK.pl.
2: Impreska. Impreska.
3: Za chwilę sprawdzę, kto jest największym fanem Taco Hemingwaya podłączonym do Radia SK. Czekam na zgłoszenia na Messengerze. No a tymczasem gram dalej. Justin Bieber, Nicki Minaj za chwilę. Teraz już Taylor Swift i jej Opalite. 2 po 20. Tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: bardzo fajnie wieczorową porą w imprezę brzmi ta nowość. Fire Fire, czyli Shimza na naszej antenie. To jest nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ogień to pewnie będzie na koncercie Taco Hemingwaya na PGE Narodowym już w piątek i sobotę, a ze mną Nikodem, fan Taco Hemingwaya, zgadza się?
1: Witam wszystkich serdecznie, zgadza się.
0: Nawet dostałem od ciebie na Messengerze zdjęcie z Taco. Kiedy ty je zrobiłeś i jaka to była sytuacja, że ci się udało?
1: To był jakieś juwenalia w 2016 roku w Lublinie, to był darmowy 10 koncert
0: 10 lat
1: Taco.
0: Temu, uhuhu, jeszcze tak darmowe jest. Koncerty Taco dawał wtedy. Dobrze, Nikodem, tak. Czyli rozumiem, że fan od dawna, bardzo proste zadanie mam dla ciebie, zmieniłem w tytułach Taco Hemingwaya, hitów Taco oczywiście, pewne słowa na słowo stadion, no bo na stadionie za chwilę będzie Taco grał, musisz podać prawidłowy tytuł. Uwaga, zaczynamy. Deszcz na stadionie?
1: Deszcz na betonie.
0: Zakochałem się pod stadionem?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: No i ostatnie, w piątki leżę na stadionie.
1: W wannie.
0: Bardzo dobrze, ale ty będziesz leżał na stadionie, nie, przepraszam, będziesz skakał na Stadionie Narodowym w sobotę, bo podwójne zaproszenie na sobotni koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie jest twoje.
1: Wow, super, bardzo dziękuję, naprawdę. Pierwszy raz chyba coś wygrałem.
0: Naprawdę? No to bardzo się cieszę, że właśnie są to bilety na koncert twojego ulubionego rapera i to jeszcze ode mnie. Baw się doskonale, super. Do usłyszenia, do zobaczenia, tymczasem w Esce Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Czy będę miał jeszcze bilety na Taco w tym tygodniu? Tak, będę.

0: trudno się nie ruszać przy tym hicie. Talk to you, another na antenie Radia SK. 29 minut po 20. Hanczak z tej strony. Czy marzycie już o wakacjach? Czy marzycie już o urlopie? Czy marzycie już o tym, żeby ktoś powiedział wam to?
1: Mówi kapitan. Lepiej spakujcie kostium kąpielowy.
0: Bo tam, dokąd polecicie za chwilę, będzie można się poopalać i pokąpać. Co więcej, miejsce, do którego polecicie, jest znane z suszonych owoców. Tego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Można płacić tam euro i nie potrzeba paszportu. To jest kilka podpowiedzi co do miejsca, do którego pod koniec maja SK was zabiera na odlot ściśle tajny. Zgłosić można się przez naszą apkę na smartfony, tylko tam. No a tak naprawdę nie wiecie, dokąd polecicie, bo odlot jest ściśle tajny, dowiecie się na lotnisku, ale wiecie za to kiedy? Na koniec maja, na weekend. Z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem, czyli naszą poranną ekipą. No i tak naprawdę z kim jeszcze? No z naszymi słuchaczami. Już taka całkiem niezła gromadka się zebrała, ale jeszcze mamy trochę miejsc. Jutro kolejna szansa, więc zgłoście się choćby teraz. Przypominam, ściągamy apkę Eski na smartfony i tam można wysłać zgłoszenie.
2: Reklama. Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: You Spin Me Round, Dance na antenie Radia SK, zawsze na czasie. 17 minut do 21. Dzisiaj dzień dobrych uczynków. Postanowiłem zrobić dzień takich dobrych słów, które mogę wam przez telefon powiedzieć. Niektórzy się do mnie zgłaszali. No i teraz Hanczak znowu będzie dzwonił po ludziach. Zobaczymy, czy ktoś ode mnie odbierze telefon. Numer wybrany. Zobaczymy, czy Ania odbierze, bo do Ani teraz dzwonię. Bądźcie czujni. Jak jesteście Anią, to sprawdźcie, czy telefon wam nie dzwoni. Zobaczymy, dajmy szansę, jeszcze jeden sygnał. Halo? Nie, chyba się nie uda. No właśnie, tak się obawiałem, że ludzie najpierw do mnie piszą, a potem nie odbierają telefonów, bo się boją, że nie wiem, będę się chciał wprosić na kolację albo coś. No dobra, to jak tu się nie udało, to w takim razie spróbujemy może zadzwonić do innej dziewczyny. Może tu. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia i zrobię jakiś dobry uczynek i powiem komuś coś miłego na dobry wieczór i na dobrą noc i na dobry sen. No dobra, jeszcze dajmy sobie szansę. O, dobry wieczór, tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, jesteśmy na żywo na antenie. Czy ja się dodzwoniłem do żony Filipa?
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Jak masz na imię? Bo tego mi Filip nie doniósł i nie napisał.
1: Sabina.
0: Sabina, słuchaj, dzwonię, żeby ci powiedzieć w dniu dobrych uczynków, że jesteś super żoną, wspaniałą kochaną i też wspaniałą matką dzieci i Filip bardzo prosił, żeby ci dzisiaj to przekazać i cała Polska, żeby się o tym dowiedziała. Nie wiem, dlaczego on nie chce ci powiedzieć tego osobiście i mam nadzieję, że mówić to osobiście na co dzień, ale może uznał, że jak ja ci powiem przez radio, to będzie miało większą moc, więc mówię.
1: No, chyba będzie miało większą moc. Ale jestem zaskoczona.
0: Bardzo się cieszę. Takie zaskoczenia. Mam nadzieję, że on niczego nie przeskrobał ostatnio i że ja właśnie teraz nie zostałem jakimś adwokatem diabła.
1: Nie, aż tak bardzo nie.
0: Nie, rozrzucił skarpetki, śmieci nie wyniósł, półki nie naprawił, drobne przestępstwa.
1: Tak,
0: nic groźnego.
1: Tak.
0: No dobrze. To słuchaj, to ja w takim razie Sabina tobie i Filipowi życzę bardzo dobrego wieczoru i dobrej nocy. A tymczasem Miley Cyrus sama sobie kupi kwiaty, bo już nie mam czasu, żeby jej kupić. We were good.

przed chwilą od pewnego męża pozdrowiłem pewną żonę i od razu mnóstwo mężów się do mnie odezwało. Hany, moją żonę też pozdrów, proszę bardzo. Roman na przykład napisał, że żona Magdalena zasługuje na pozdrowienia i podziękowania. Chce, żeby była doceniona za wychowanie 4 synów i pomoc mężowi, kiedy miał dołek w życiu. Piękne słowa, oczywiście przekazuję, ale no drodzy panowie, resztę już musicie sobie sami załatwiać. Mówcie swoim paniom dobre rzeczy. Nie wysługujcie się mną, bo ja od czasu do czasu tylko taką akcję robię i moce przerobowe też mam ograniczone. Jeszcze jest Ania, która dzisiaj się chwali, że weszła w godzinę na szczyt 3 korony. Chyba fajny wynik, bardzo fajny. Korona dla ciebie, oczywiście. No i pozdrawiamy również Ulę, która dzisiaj mnóstwo godzin w pracy, wydrukowanie licencjatu za nią, jeszcze siedzi na uczelni. Także dzisiaj też miała bardzo intensywny dzień i prosiła o pozdrowienia. No i tym oto sposobem kramik zamykam, a przed chwilą bardzo wiosenny hit Just The Way You Are od Milky i Davida Guetty. To jest oczywiście hit z początku lat 2000 zremiksowany na nowo właśnie przez Davida Guetty. Dużo remiksów, dużo fajnego klubowego grania u nas w każdy piątek po 20 w Eska Live Remix, ale też przez cały tydzień w naszej mobilnej apce, tam specjalny stream. Hanczak, do usłyszenia!

0: to promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek o 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00

0: Radio Escalade. It's Army Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej Escowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
8: Dawid Olszewski w Bydgoszczy. Dzień Dziecka zapowiada się w formie prawdziwej Akademii Superbohaterów. 30 maja Urząd Wojewódzki zamieni się w miejsce pełne misji, zadań i zabawy. Dzieciaki będą mogły sprawdzić swoje supermoce związane na przykład z bezpieczeństwem, zdrowiem i ratowaniem innych. Czekają gry terenowe, pokazy służb, dmuchańce i warsztaty, a nawet możliwość zajrzenia do gabinetu wojewody. To wszystko od 11 do 15.

0: Dączek News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem. Raper wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tym krążku jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina właśnie, bo Mata wykorzystał w nim fragment Etiudy Rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na tej płycie pojawiły się też takie numery jak Joret de Mar czy Nienawidzę być w klubie, które doskonale znacie z Radia SK. Przypomnijmy, Mata ostatnio zagrał dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Nagrania z tego wydarzenia znajdziecie na eskowym Instagramie. A czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show podczas finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie mundialu mają się odbyć koncerty gwiazd. I to ma trochę przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Numer nazywa się Die Die i mogliście już go premierowo usłyszeć na antenie Eski. Reżyserem całego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód z tego koncertu trafi na cele charytatywne, wesprze edukacyjną fundację FIFA. Ze względu na koncert, regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. A teraz wracamy do rozmowy Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery. Artystka spróbowała napisać swój artykuł na swój temat, na SK.pl właśnie. Jak jej wyszło, to się przekonacie za moment, ale przy okazji Lanbery zdradziła też, jak wyglądała współpraca z królową polskiej sceny, Marylą Rodowicz. Artystki nagrały razem nową wersję hitu Małgośka.
1: To nagranie tego duetu było też sposobem na polubienie tej piosenki przez ciebie, bo wiem, że bardzo często osoby o takich imionach jak Agnieszka, Małgośka nie znoszą tych piosenek przez to, że od dzieciństwa słyszą: o, Małgośka, no to jak ta piosenka Rodowicz, o, Agnieszka, jak piosenka Łez.
2: Nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Po prostu ta piosenka dla mnie była... Ja się trochę zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest wdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. Tylko po prostu jest to klasyka polskiej piosenki i fajnie było przenieść tę klasykę w takiej łagodniejszej formie, takiej trochę nostalgicznej, trochę melancholijnej. Ten 2025, bo to premiera była w zeszłym roku. Tak. Więc absolutnie nie potwierdzam tych plotek. Nie zrobię tutaj sensacji niestety. Ja też jestem taką gąbką trochę na takich sesjach, bo jeśli mam do czynienia z artystką tego formatu, to ja bardzo dużo mam pytań i chcę słuchać tych historii. Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i, jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami, więc skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień.
1: Przejdźmy w takim razie do pisania tego artykułu. O czym napiszemy?
2: A jakie masz pierwsze skojarzenie ze mną? Jak tak sobie myślisz o Lanbery, to jakbyś miał jeden przymiotnik, który ci od razu gdzieś tam...
1: No myślę, że ja to powiedziałem już we wstępie, to nie jest jedno słowo, natomiast chodząca encyklopedia muzyczna. Dzisiaj nawet o tym rozmawialiśmy w redakcji. Ty jesteś taką osobą, z którą można by było mieć cykl i co tydzień komentować wszystko to, co się działo przez ostatni tydzień.
2: No to proszę Państwa, Coachella. No jedziemy.
1: Ale faktycznie, no z tobą

0: tak jest, że można było tego skomentować i występ, nie wiem, czy Addison Rae, czy premiera tej płyty, to tamto. Mhm. Ja wiem, że ty żyjesz muzyką i że faktycznie żyję. Jesteś na bieżąco.
1: Żyję, ale też ostatnio zauważyłam, że nie lubię tych wszystkich rzeczy z dupy, w sensie takim, wiesz, takim robienie na siłę kontrowersji, tak jak na przykład na Coachella teraz z Sabriną, to co się stało, nie wiem, czy kojarzysz.
0: Mhm. Chodzi ci o to jodłowanie,
1: które nie było jodłowaniem i oczywiście, wiesz, wszyscy się zlecieli i chcieli ją tam po prostu z widłami pogonić. Mhm. Słuchajcie, no to jest show. Ona w ogóle tam odwaliła Broadway na tej Coachelli, mam wrażenie. Ja nie jestem jakąś wybitną fanką Sabriny, ale doceniam mnóstwo starań, które włożyła w to show. Mhm. Popełniła faux pas, popełniła błąd w ferworze tego wszystkiego. Wiecie, jak macie słuchawki na uszach, nie do końca być może ona słyszała, co tam się działo. Mhm. Zareagowała tak jak to ona, w sposób sarkastyczny, mhm. więc to jest totalnie Sabrina, a potem grzecznie przeprosiła. I to powinien być end of story, ale nie, bo trzeba mielić, trzeba po prostu robić tak. zasięgi, tak. trzeba
0: potem
1: komentować. Justina,
0: z kolei uderzać w Justina w porównaniu do
1: o
0: Sabriny.
1: Boże,
0: no takie, tak jak mówisz, no niekończąca się historia, no niestety, jest jak jest.
1: Ale dla mnie to nie ma nic wspólnego z tym, że nie ma nic wspólnego z prawdą, tylko to jest nakręcanie sensacji tylko po to, żeby się mieliło i żeby się klikało, a dla mnie treści tam w tym nie ma, bo nie ma w ogóle o co się tutaj przyczepić. Każdy z nich jest innym artystą. Justin chciał się wyrazić w ten sposób. Ja tutaj
0: też
1: nie bronię.
0: Odciąć od tego, co było. No
1: tak.
0: Bo to wszystko, czego ludzie dzisiaj oczekują od niego, on robił mając lat 15, 16, 17, 18,
1: też.
0: 19.
1: Też. Ja rozumiem też ten koncept, że jestem z nim po prostu na tym koncercie i zrobimy sobie YouTube party. Mhm. Spoko. Wiadomo, że też chciałabym zobaczyć duże show w jego wykonaniu, tylko że on chyba nie ma...
0: Nie chce już tego robić.
1: On nie ma siły. Mhm. Ja patrzę na niego i ja mam wrażenie, że on ma takie, wiesz, no, średnio żywe oczy.
0: Mhm. Że więc... Ja poczułem akurat szczęście podczas tego występu, patrząc na niego.
1: Nie masz wrażenie, że szczęście, ale na zasadzie uśmiechasz się, ale masz nadal smutne oczy?
0: To wiesz, to ja właśnie tego... Właśnie podczas Coachelli zauważyłem w nim podobnie Justina.
1: Okej. Okay. No to...
0: To ja mam trochę inne spostrzeżenia, że faktycznie te ostatnie lata na pewno dały mu w kość i miałem wrażenie podczas tych ostatnich tras koncertowych, że on za wszelką cenę chciał dawać ludziom to, czego ludzie od niego oczekiwali,
1: tak.
0: a faktycznie po tej przerwie, no kilkuletniej, no bo nie było go na scenie od 2022 roku, przy okazji tej Coachelli pokazał, okej, znowu jestem Justinem Bieberem, tylko tworzę dzisiaj to, co chcę tworzyć. No bo umówmy się,
1: i ma trochę inną aurę. Wiesz, o co chodzi?
0: R&B. Tak, to na pewno.
1: I myślę, że to, o tą w cudzysłowie oczywiście aurę mi chodzi, że tam nie będzie tryskania taką, wiesz, takim entuzjazmem na maksa, tylko po prostu to jest człowiek, który ma swoje demony, z którymi po prostu przyszedł do swoich fanów, ale chce z nim być wciąż, nie?
0: No i tak to... jakieś tylko zrozumienia.
1: Tak to odbieram, no. Dobra, to zróbmy sobie troszeczkę back to the future, powrót do przyszłości, przeszłości bardziej. I pogadajmy sobie trochę o tych moich współpracach.
0: Dobrze.
1: To znaczy o tych pięknych czasach 2018, 19, 20, 21, kiedy ta praca z innymi artystami była bardzo, bardzo intensywna. I dużo jej było, dużo było tych spotkań i przede wszystkim było to nasze trio, czyli ja, Patryk Kumur i Dominik Puczkowski.
0: Ale wy jeszcze nie działaliście jako Hotel Torino?
1: Nie. Ta nazwa w ogóle wtedy powstawała. Ona się tam w ich głowach, w głowach Patryka i Dominika, ona się kształtowała. Było jeszcze parę innych pomysłów na nazwy, ale ostatecznie bardzo, bardzo dobrze wybrali, bo myślę, że to jest nośne i też...
0: I wiele osób myśli, że Hotel Torino to jest jakieś magiczne miejsce, w którym powstają te piosenki.
1: Akurat
0: Turyn jest nawet nazwa...
1: akurat Turyn jest magiczny, z tego co słyszałam, ale to tak bardziej z perspektywy wiedźmy. Nieważne.
0: Hotel Torino. Pozdrawiamy oczywiście chłopaków.
1: Pozdrawiamy jak najbardziej.
0: Jak zatytułowałabyś taki artykuł o sobie?
1: Piosenki, które...
0: Beze mnie nie byłoby waszych ulubionych gwiazd.
1: Nie. Nie, no co to, absolutnie. Początki. Tym bardziej, że to była, wiesz, praca zespołowa. Ja zawsze to podkreślam, że tam sama nie przyniosłam wszystkiego i powiedziałam, dobra, to jest ta piosenka. Tylko to była piękna burza mózgów. właśnie z chłopakami głównie.
0: Wy stworzyliście takie podwaliny pod te dzisiaj popularne kampy trochę, można
1: oj
0: powiedzieć.
1: Tak, to akurat byliśmy pionierami.
0: Influencerami.
1: Byliśmy.
0: A wiesz, że ja się trochę zastanawiałem, odbijając się od twojej reakcji,
1: okay,
0: czy fakt, że trochę odeszłaś od tworzenia dla innych, nie jest powiązany z tym, że dzisiaj też twoi koledzy w fachu zaczęli tworzyć dla influencerów coraz częściej? I że ty stwierdziłaś, że to nie jest do końca mój świat, więc ja się wymiksowuję, robię swoje, a wy róbcie co chcecie?
1: Nie, oni głównie tworzą dla artystów, natomiast no nie wiem, ja szczerze byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać.
0: A co sądzisz w takim razie o takim fenomenie, tutaj zahaczając też o wspomnianą Coachellę, jak Addison Rae? No bo to jest płyta bardzo doceniona, chociażby przez Pitchfork.
1: Doceniona. Ja w ogóle doceniam ją zupełnie za co innego, ale to jest taka moja rzecz, bo doceniam ją za to, że lansuje bardzo zdrowy body image.
0: Tak, to prawda.
1: Zdrowy w sensie takim, że nie wpadła jeszcze w pułapkę wyniszczania swojego organizmu i bardzo kibicuję, żeby to się nie wydarzyło, także im więcej Addison w przestrzeni, tym bardziej. Ona, wiadomo, że nie ma wybitnego wokalu, ale ona sobie to śpiewa, ona sobie tam tworzy i ja jej akurat wierzę w to, co tam ona stworzyła, w ten cały universe.
0: No ona ma bardzo ciekawe referencje też.
1: Bardzo, no Britney. To jest jej główna
0: ale
1: referencja.
0: Ale ostatnio Kylie Minogue, przecież to wejście na Coachellę, inspirowane wejście
1: tak,
0: Kylie na Gale
1: Blitz. Ona wie z czego czerpać.
0: Tak.
1: To jest to. Także ja bardzo, bardzo propsuję. Poza tym ona mi, jeśli chodzi o tą muzyczną stronę, bardzo przywołuje mi takie czasy, którymi ja też się inspiruję. Wczesne lata 2000 i końcówka 90. też trochę William Orbit, trochę takie jakieś, wiesz, klimaty, a jednocześnie to jest tak świeże i tak teraźniejsze, że no bardzo doceniam.
0: Ale w ogóle
1: czy jestem fanką? Nie, ale doceniam.
0: Ale w ogóle wydaje mi się, że jeżeli spojrzelibyśmy na te tendencje i inspirowanie się latami 2000, to faktycznie ty byłaś jedną z pierwszych, kiedy wydałaś.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję
0: naprawdę
1: ci bardzo za to.
0: I mam wrażenie, że ta piosenka nie była wtedy odpowiednio doceniona.
1: Bardzo ci dziękuję i właśnie po to tu przyszłam, bo rzeczywiście w 2019 roku wydałam singiel Mówiłeś, bezpański singiel, bo on nie znalazł się na żadnym płycie. Mam wrażenie, że w mojej głowie się po prostu od niego tak odcięłam, że ale nie dlatego, że go nie lubiłam, tylko że właśnie, kurde, tak mi było szkoda tego, że nie został on zrozumiany, bo nawet w teledysku ja chciałam tak bardzo się odwołać do, nie wiem, 2002.
0: To były wrotki, rolki?
1: Nie, co to, ja bym się zaliła.
0: Mi się tak skojarzyło, pamiętam kolorystykę, taki fiolet, coś takiego tam.
1: Tam był kombinezon, w którym byłam i w panterkę, i w takie płomienie, więc i w tribale jakieś. A to no wtedy to tak, nie wiem, jakoś tak patrzyli na to na zasadzie, Jezu, co ona robi, nie? W ogóle o co jej chodzi, dlaczego to brzmi jak Christina Milian? Tam widziałam też takie komentarze. No bo się po prostu inspirowaliśmy tą i teraz ciekawostka, z kim zrobiłam ten numer? Mikołajem Trybulcem.
0: No pięknie.
1: No, więc piękna też historia, bo wtedy tak naprawdę bardzo intensywnie wróciliśmy do jakiegoś tworzenia razem z Mikim, więc ja dobrze wspominam bardzo ten czas.
0: Nie, to był super numer. No. Naprawdę, ja go bardzo lubiłem. Nie wiem, skąd mi się wzięły te wrotki w teledysku. Naprawdę, jakieś takie mam skojarzenie.
1: Może tam była jakaś deskorolka.
0: A może ktoś... Właśnie, no, coś mi się kojarzy, kurde.
1: Ale biegnij się tam, ja tam w ogóle z kijem baseballowym po...
0: Ja muszę sobie zaraz odpalić ten teledysk.
1: Odpalmy sobie to
0: odpalę go, to potem sobie go włączymy i
1: Justice
0: wspomnimy.
1: For, mówiłeś.
0: Tak, period. Zgadzam się z tym. Wszyscy odpalamy. Mówiłeś na YouTubie. W tym czasie odpalamy CMS-a i jaki dajemy tytuł temu artykułowi.
1: Dobra, to jest.
0: Mieliśmy za trzy podejścia.
1: Landery i jej cudze muzyczne dzieci.
0: I dzieci, które oddała.
1: Dzieci, które... Nie róbmy tego.
0: Cudze.
1: Muzyczne dzieci.
0: I jeszcze jakieś takie zdanie.
1: Takie, żeby
0: no
1: było
0: tak, bo wiesz, żeby to... Zazwyczaj mamy tytuły.
1: Jak ja chciałam być dziennikarką, to jeszcze nie było w ogóle pojęcia clickbait, więc wiesz, ja jestem kiepska w takich
0: rzeczy. A nabierasz na clickbaity?
1: Ja mam ich dość. Naprawdę, bo dla mnie to jest taka, to już doszło do takiego ekstremum, że już wiadomo, jak jest skonstruowany nagłówek i wiadomo, o co chodzi, żeby wywołać w nas pewne emocje. I ja po prostu jestem trochę zmęczona tym. W sensie takim, że jako odbiorca to jestem zmęczona, więc bardzo bym chciała, żeby nagłówki były o tym, o czym są artykuły. I to by było super. Taka odtrutka trochę na dzisiejsze czasy.
0: Możemy odtruwać.
1: Dawaj.
0: Jesteś autorką.
1: Lanbery i jako autor.

0: korka. Nie, ale jej muzyczne cudzie dzieci jest okej.
1: Mówisz wprost. Nie wiem, na przykład to z tych piosenek jestem najbardziej dumna, może coś takiego.
0: Dawaj, jaki cytacik taki, że to z tych piosenek jestem najbardziej dumna.
1: To z jakich piosenek jesteś najbardziej dumna?
0: Na najwyższym poziomie.
1: Oczywiście.
0: Na najwyższym.
1: Tylko tak obserwujemy.
0: Eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, a od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roxy, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames.
1: Z debiutanckiej płyty.
0: Tak, i to jest, zawsze to podkreślam, że to jest moja ulubiona piosenka, jak na tamten czas, naprawdę, i jak na szybkość, z którą powstała, to
1: A czy w takim razie Anyone I Want To Be było pierwszą piosenką, którą napisałaś dla kogoś?
0: Nie. Nie, już się zdarzyło parę piosenek przed, ale chyba...
1: A, faktycznie, bo jeszcze wcześniej była Honorata.
0: Honorata Skarbek, Saszan w ogóle, coś było. Było parę osób, ale też zastanawiam się, czy Zuza Jabłońska była przed tą Eurowizją, czy po.
1: Wydaje mi się, że
0: powiedz
1: po.
0: Mi to w twarz.
1: Wydaje mi się, że po.
2: Cała rozmowa Maxa Kluziewicza z SK.pl z Lanbery czeka na YouTubie Radia SK.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Didier Chwelska. Lasy Państwowe mają nową aplikację pod nazwą Lasy Kujaw i Pomorze. Za jej pomocą można stworzyć własne szlaki leśne, zarówno piesze, jak i kajakowe, rowerowe czy konne. Można też zgłaszać problematyczne miejsca czy niebezpieczne sytuacje w lasach. Mówi Honorata Galczewska, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Jest wiele aplikacji, map, różnych narzędzi, które współcześnie pozwalają nam zaplanować te krótsze wycieczki i długie wyprawy, ale staraliśmy się dać Państwu, którzy wybieracie się na odpoczynek na łono natury, dodatkowe narzędzie, które będzie nieco inne od pozostałych, ale jednocześnie trzeba było zadbać o taką podstawową funkcjonalność tej aplikacji. Myślę, że udało nam się coś oryginalnego stworzyć, co być może, taką mamy nadzieję, będzie pomocne w tych wyprawach, a zbliża się lato, więc mamy nadzieję, że Państwo będziecie chętnie pobierać aplikację. Jest darmowa, pracuje także w trybie offline, czyli jeżeli obawiamy się, że w naszym ulubionym miejscu, gdzieś w lesie głęboko, nie ma zasięgu, to możemy wcześniej pobrać mapę z odpowiednimi naniesieniami, czyli poprzez filtrację nanieść obiekty i korzystać z niej do woli. Aplikacja Lasy Kujaw i Pomorza to aplikacja, która oczywiście daje podkłady mapowe i pokazuje, którędy przemieszczać się w lesie, ale nie tylko, będąc na przykład w Toruniu, jeżeli ją uruchomimy, to też zobaczymy nasze położenie. Dlaczego? Bo żeby korzystać z aplikacji, trzeba się zarejestrować. A rejestracja wymaga także określenia naszej lokalizacji, oczywiście zaakceptowania regulaminu tej aplikacji. No a dalej to już według uznania, co kto lubi, czyli jeżeli lubimy spacerować, to postarajmy się wyszukać sobie szlaki piesze. Jeżeli interesują nas miejsca pamięci, no to też takie obiekty są dostępne, najróżniejsze. Może czasami ktoś, kto nie ma sprecyzowanych swoich ulubionych miejsc czy obiektów, które chciałby zobaczyć w terenie, może po prostu wybrać się przed siebie. Aplikacja też, myślę, że nie pozwoli mu się zgubić w naszych lasach. Co dalej? Oprócz tego, że możemy zobaczyć obiekty punktowe i liniowe, czyli miejsca ciekawe, ale też szlaki w tej aplikacji, to czym ona się wyróżnia, to między innymi możliwość zgłaszania nam na przykład takich nieoczywistych sytuacji, na przykład porzuconych śmieci w lesie, pożaru albo na przykład niebezpiecznie pochylonego drzewa. Las jest potężny. My, leśnicy, staramy się weryfikować wszystkie miejsca, przeglądać, monitorować. Nie tylko dla bezpieczeństwa przyrody, nie tylko w trosce o tę przyrodę, ale także dla bezpieczeństwa ludzi, którzy przebywają w tych lasach, bo lasy w Polsce są w zdecydowanej większości udostępnione i otwarte dla wszystkich. Więc to naszą rolą, leśników, jest zadbać o Państwa bezpieczeństwo. No ale nie zawsze, wszędzie, szczególnie po na przykład wichurach, nie wszędzie nam się udaje być. Czasami zdarza się, że naturalnie drzewo się pochyli. Warto zgłosić nam takie miejsce, napisać, co się stało, można dorzucić fotografię. No i oczywiście

0: Oczywiście lokalizacja tego miejsca następuje przez lokalizację użytkownika, który nam to zgłasza. Każde zgłoszenie będzie rozpatrzone według regulaminu zgłoszeń, więc prosimy też o cierpliwość. Jeżeli będzie wiele różnych zgłoszeń, to administrator wśród wielu innych swoich zadań na pewno dojdzie również do tego zgłoszenia, które Państwo dacie, ale nic nie zostanie pominięte. Czym również wyróżnia się ta aplikacja, jeżeli na przykład coś jest zorganizowane, jakieś wydarzenie społeczne, szczególnie to otwarte, na które mogą przyjść niemal wszyscy zainteresowani. Wówczas możecie Państwo też poprzez aplikację zgłosić nam właśnie, że coś jest planowane, podać miejsce, podać krótki opis, a wówczas po weryfikacji tego zgłoszenia przez administratora lokalnego, czyli dla danego nadleśnictwa, być może administrator zamieści informację, która będzie tą na temat wydarzenia i inni użytkownicy aplikacji, czasami ich znajomi, rodziny, również wezmą udział chętnie w takim wydarzeniu, więc myślę, że inne aplikacje tego nie mają. Warto aplikację pobrać, jest darmowa, korzystać z niej. Być może okaże się, że ma jeszcze dodatkowe zalety, o których może my nie wiemy, a Państwo odkryjecie.
1: Powiedzieliśmy, że trzeba się zarejestrować w aplikacji, zalogować, więc może teraz tylko krótko spróbujemy opisać słuchaczom, jak taka aplikacja dokładnie wygląda, jak już się zalogujemy, jakie po prostu mamy dostępne opcje, jak się poruszać w tej aplikacji.
0: No przede wszystkim trzeba pobrać aplikację na swój telefon, a później zarejestrować się jako użytkownik. Oczywiście podajemy prawdziwe dane. Później aplikacja jest już do naszej dyspozycji. Logujemy się i mamy m.in. taki kafelek jak miejsca, który pokazuje nam też najbliższe nadleśnictwa. Tu jest cała lista nadleśnictw wszystkich i otwierając konkretne, które nas interesuje. My na przykład teraz otworzymy mapę Nadleśnictwa Toruń. Proszę, jest też postać człowieka na mapie, która pokazuje, gdzie akurat mój telefon jest zlokalizowany. Następnie można skorzystać z kolejnego kafelku bądź na dole w pasku narzędzi jest taka opcja, która ma oznaczenie taką ikonką kierunkowskazów. Ta będzie nam pozwalała na mapie przedstawić przebieg szlaków turystycznych. One mają różne kolory, boi oznaczają różne typy szlaków. Pamiętajmy, że są do dyspozycji w lasach naszego regionu nie tylko szlaki piesze, również rowerowe, nordic walking, kajakowe, konne. Warto przejrzeć, może Państwo rozwiną swoje zainteresowania takie rekreacyjne w dotychczas nieznanym kierunku, więc warto popróbować. Mamy także na głównej stronie tafelek taki wykrzyknik, który pozwala nam zgłosić zdarzenie, które na przykład chcielibyśmy zakomunikować administratorowi, ale także innym użytkownikom. Na przykład porzucone śmieci, pożar, czy na przykład pochylone drzewo. Inne jest także kategoria inne. Wówczas prosimy o krótko opisać, ale jednoznacznie, żeby nie było wątpliwości, o co chodzi. Można w tej funkcjonalności także dodać zdjęcie na przykład miejsca czy obiektu, który opisujemy. Co więcej, tutaj jest też możliwość zgłoszenia nam takiego miejsca, które na przykład Państwo uznacie za bardzo atrakcyjne turystycznie, a dla nas leśników jeszcze do tych kategorii ono nie awansowało. Wówczas zastanowimy się, odpowiednio opiszemy i po prostu dodamy na mapie, żeby inni też mogli zachwycać się tym pięknem przyrody w danym miejscu. Przechodząc dalej, mamy także możliwość dodania wydarzeń. Pojawia się terminarz, kalendarz i tutaj możemy na przykład nadchodzące wydarzenia czy obserwowane wydarzenia zaznaczyć, podając oczywiście datę, dopisać, gdzie ono się znajduje, jakieś szczegóły dotyczące tego wydarzenia i takie zgłoszone wydarzenie również pojawia się w postaci zgłoszenia administratorowi. Wówczas on decyduje o tym, czy ono pojawi się w ogóle w aplikacji, najczęściej oczywiście tak będzie. Wówczas inni użytkownicy zobaczą, że na przykład w najbliższą sobotę gdzieś jest organizowana wspaniała plenerowa jakaś impreza, uroczystość, na przykład otwarcie ścieżki biegowej albo zorganizowany wspólny spacer po lesie, czy na przykład plener malarski. też warto o tym się dowiadywać i dzielić taką informacją. Jest też panel, który pozwala nam zaplanować naszą wycieczkę. Jeżeli jesteśmy na przykład piechurami z dużym doświadczeniem i możliwościami tej kondycji fizycznej i ciekawi nas nasz region, to możemy sobie w osobnym tutaj kafelku znaleźć możliwość zaplanowania trasy poszczególnych miejsc na kolejne dni. No i ostatni to jest nasz profil, czyli opisuje użytkownika, który zarejestrował się wcześniej pobierając aplikację. Tu są mapy offline i informacja o aplikacji. Mapy offline dlatego, by pobrać sobie mapę i nie być zależnym od zasięgu gdzieś głęboko w lesie.
2: SK Bydgoszcz.
3: Pochodzi z czasów II wojny światowej i trafiło w ręce zdolnych uczniów. W zespole szkół samochodowych w Bydgoszczy młodzież pod okiem profesjonalistów remontuje radziecką rakietę. Ponad 80-letni eksponat przekazało szkole Muzeum Wojsk Lądowych, mówi Krzysztof Król, wicedyrektor samochodówki.
4: Porozmawiamy o armacie, nie byle jakiej armacie, 80-letniej. Jaki związek z tą armatą ma zespół szkół samochodowych?
5: Zespół szkół samochodowych bierze udział w różnych akcjach renowacyjnych przede wszystkim. Wiemy, że mamy różne samochody, które też restaurujemy, ale też możemy się sprawdzać na innym polu. No takim wyzwaniem jest armata, która no nie jest pierwszym naszym projektem. My w 2019 roku już przystąpiliśmy do projektu razem z Muzeum Wojsk Lądowych. Restaurowaliśmy haubice, teraz czas przyszedł na armatę. Aż strach pomyśleć, jaki będzie projekt następny.
4: To jest tak, że uczniowie będą brali udział, czy biorą udział w tej renowacji. Co będą robić na przykład?
5: No, renowacja, czyli przywracanie stanu naturalnego, czy stanu, który był na początku zabudowy. No, armata jednak ma swoje lata, więc musimy przeprowadzić cały proces odnowienia, więc będzie rozebrana całkowicie. Będzie wyszlifowana, wyczyszczona, zabezpieczona i będzie nałożona nowa warstwa, farba, będą nowe koła, nowe tarcze, armata będzie jak nowa. Czy będzie dobrze strzelała jak nowa? Tego nie wiemy, ale będzie cieszyła oko i to jest dla nas najważniejsze. Dla młodzieży, czyli młodzież, która rozwija swoje kompetencje, umiejętności od restaurowania starego elementu, na pewno ta umiejętność przyda się przy restaurowaniu samochodów.
4: Mamy tutaj do czynienia z 80-letnią armatą. Części zamiennych z pewnością nie ma. Trzeba być bardzo dokładnym.
5: Oj tak, żeby projekt, który zakończymy, czasem nie zmienił efektu finalnego, czyli żeby armata nie stała się jakimś elementem, który nie będzie przypominał armaty. Nie, oczywiście żartuję. Armata będzie zawsze armatą, ale rzeczywiście tutaj technologicznie wspomaga nas firma, nasi przyjaciele, takim pomysłodawcą tego projektu to jest nasz przyjaciel, nasz absolwent, pan Adam Niedźwiecki, który nadzoruje ten projekt i oczywiście jako przedstawiciel firmy, która zajmuje się takimi sprawami, będzie nam podpowiadał i pomagał użyć odpowiednie materiały, no i później odpowiednią technologię.
4: Trochę pan o tym przed chwilą wspomniał, ale zapytam, co dla uczniów oznacza taka praca tutaj właśnie przy tej armacie? Co oni z tego wyciągną?
5: Znaczy, tak, jednym z najważniejszych aspektów to jest zainteresowanie, czyli jeżeli zainteresuje się uczniem, da mu się jakąś zabawę, w tym przypadku rozwijanie kompetencji i ona go pochłonie, będzie go interesowała, to on to będzie mógł później wykorzystać w swojej przyszłej pracy zawodowej i chyba to jest dla nas najważniejszy aspekt, żeby... Ja wiem, że to jest armata, okej, wszyscy się zastanawiali, samochodówka, no ale są koła, to też jeździ, to można powiedzieć, że jest pojazd, ale tutaj proces technologiczny jest bardzo podobny jak przy pojazdach jednośladowych czy wielośladowych. Mało czasu tutaj trzeba się brać do roboty, ponieważ wiemy, że oczyszczenie i później nakładanie tych warstw i złożenie tego wszystkiego, no to jest proces czasochłonny.
4: Na koniec zapytam, w jakim ona jest stanie?
5: Znaczy, ja jestem zaskoczony, bo w nią oglądałem, to... Kurczę, chyba jeszcze może działająca? Nie, no znowu żartuję. W bardzo dobrym stanie, uważam, bo to 43. rocznik tej armaty. Ta armata brała udział w wojnie, w czasie II wojny światowej. Wygląda bardzo dobrze, ale żeby nie umniejszając, trzeba bardzo dużo pracy włożyć, żeby wszystkie elementy były odrestaurowane. Potem wróci do muzeum i mam nadzieję, że wszyscy będą podziwiać, jak to uczniowie zespołu szkół samochodowych mieli tutaj swój wkład i swoją cegiełkę.
3: Za remont armaty zabrała się m.in. kilkuosobowa grupa uczniów, w tym Igor z klasy trzeciej.
6: To stare jest, to trochę trzeba będzie przy tym roboty zrobić. Wszystko trzeba porozkręcać, wszystkie te elementy dodatkowe. Tylko tam będą mówić, co mamy najpierw zrobić.
7: Znasz się na tym?
6: Na armatach? Nie. Na pewno to jest nowość. Przy takiej armacie nie mieliśmy jeszcze styczności i nic robić. Na pewno będzie doświadczenie, satysfakcja, że się robiło taką rzecz.
3: Na remont armaty jest tylko miesiąc. Później eksponat wróci do muzeum. Kilka lat temu uczniowie odrestaurowali haubice. Kierowcy wciąż jeżdżą zbyt szybko. W Bydgoszczy i okolicach znów posypały się mandaty. Ostatnio funkcjonariusze ujawnili ponad 90 przewinień. W czasie akcji wykorzystali nie tylko ręczne mierniki, ale też radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Noga z gazu. To już ostatni moment, żeby sprawdzić sprzęt i aplikacje. W czwartek kończy się trening miast i gminy przed rywalizacją o tytuł rowerowej stolicy Polski. Startujemy 1 czerwca. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a patronem Radio SK. A rowerzyści przygotowują się też do bydgoskiego święta cyklicznego, które odbędzie się 14 czerwca. Przejadą ze Starego Rynku przez Bydgoszcz do Ostromecka. Rajd ma charakter rodziny, będzie też specjalna strefa animacji dla najmłodszych rowerzystów. Wcześniej 12 czerwca odbędzie się spotkanie z autorami przewodników rowerowych. I tu w czasie tej akcji też będzie już można kręcić kilometry w ramach rowerowej stolicy Polski. W czerwcu w Bydgoszczy też sporo będzie się działo nad wodą i na wodzie. 20 i 21 czerwca odbędzie się ster na Bydgoszcz. Będą wielki wyścig butelkowy, spotkanie z wodniakami. Będzie można także spędzić czas na plaży, jak z tropików. Będą parady łodzi oraz muzyka szantowa.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Świeża, zdrowa i bezpieczna. Wodociągowcy zachęcają, by nie obawiać się wody z kranu. Dzięki regulacjom prawnym i szczegółowym kontrolom można ją bezpiecznie pić. Jest tańsza niż woda butelkowana, a dodatkowo zawiera cenne minerały, przekonuje prezes bydgoskich wodociągów Stanisław Drzewiecki.
8: Po zimowej przerwie uruchomiliśmy pijarnię w Lesie Gdańskim od godziny 10. Jest czynna, będzie czynna do godziny 18. Zapraszamy do tego miejsca do picia tej naszej doskonałej wody, w szczególności zdjęcia wody w Lesie Gdańskim. Chciałbym zwrócić uwagę, że kilka lat temu Światowa Organizacja Zdrowia wpisała wodę do piramidy żywieniowej, czyli tych najważniejszych składników odżywczych, bo to jest żywność, które są niezbędne dla naszego zdrowia, dla naszego bezpieczeństwa. My mamy wyjątkową okazję zdjęcia wody w Lesie Gdańskim, które czerpie wodę z poziomów kredowych. To są wody o wieku około 70 milionów lat. Doskonała jakość, bardzo duża zawartość soli mineralnych, bo o wartości wody, którą pijemy, a powinniśmy ją pić w relacji do oceny Światowej Organizacji Zdrowia, zdecyduje zawartość soli mineralnych. Woda w Lesie Gdańskim jest na poziomie prawie wysoko zmineralizowanym, to znaczy, że zawiera bardzo dużo soli apnia, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu, dla naszego zdrowego organizmu, dla bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest też to, że my możemy w tym miejscu, gdzie jest punkt czerpany, napić się czterech różnego rodzaju wód. To są wody, które zawierają na przykład soli z rądu czy soli litu, które są używane w leczeniu chorób osteoporozy czy leczeniu depresji. Mamy też tam możliwość napicia się wody, która zawiera żelazo dwuwartościowe, które jest bezpośrednio przyswajalne przez nasz organizm, jest głównym składnikiem hemoglobiny. Także tą wodę o takich wysokich walorach zdrowotnych, wodę bezpieczną, możemy pić od dzisiaj na ujęciu w Lesie Gdańskim, przy ulicy Gdańskiej. Teraz czynna jest ta pijalnia od 10 do 18 w sezonie letnim. Wydłużymy jeszcze ten czas do godziny 20. Zapraszamy. Na zdrowia pijmy tą wodę z ujęcia w Lesie Gdańskim. Bardzo ważne jest, jaką wodę podajemy w wodociągu. My mamy tylko jeszcze wyjątkowy komfort, bo natura nam urządziła fantastyczne ujęcie wody w Lesie Gdańskim, w którym to miejscu, w tym lesie udostępniliśmy do konsumpcji wodę naszej pijalni. W ubiegłym roku statystyka mówi o tym, że wydaliśmy ponad 20 tysięcy kubków, czyli ponad 20 tysięcy osób postanowiło skorzystać z tej naszej wody. To jest kolejne zobowiązanie, oprócz bardzo pozytywnych opinii mieszkańców, wręcz oczekiwania, kiedy ta woda będzie znowu dostępna. Oczywiście jestem przekonany, że ta pijalnia na pewno modyfikowana, ulepszana będzie czynna wiele, wiele lat, myślę, że nawet dekad. Tam podajemy cztery rodzaje wód o różnych walorach, różnych właściwościach. Są wody, które mają na przykład solę litu, solę strontu, które są składnikami bardzo ważnych lekarstw, które w szczególności pozwalają zwalczać depresję, czy pozwalają zwalczać choroby kości, czy to są między innymi takie wody, ale najważniejsza jest łączna zawartość soli mineralnej, w szczególności soli wapna, magnezu, potasu, które są niezbędne dla naszego organizmu. Jeżeli nie będziemy mieli tych soli mineralnych w wodzie, to jest problem, jak je mamy uzupełnić, bo okazuje się, to wynika z badań naukowców, że najprostszym, najlepszym sposobem dostarczenia do naszego organizmu tych niezbędnych soli mineralnych jest właśnie picie wody. Z jak największą zawartością soli mineralnych organizm jest mądry, bo sobie z tej wody, którą pijemy, bierze to, co potrzebuje, w tej ilości, jaką potrzebuje. Dlatego zachęcamy jeszcze raz, żebyśmy pili wodę z kranu w ogóle. W Polsce po gigantycznych inwestycjach związanych z poprawą jakości wody, bezpieczeństwa wody, systemów wodociągowych, możemy w każdym miejscu Polski spokojnie pić wodę z kranu. Natomiast my w Bydgoszczy, co podkreślamy, mamy wyjątkowe walory, tak nam natura urządziła, ujęcie wody w Lesie Gdańskiej, które ma szczególnie wysokie poziomy soli mineralnych, co powoduje, że ta woda na badanych 13 wód, takich tych typowych, które możemy kupić w sklepach, zajęła drugie miejsce, jeżeli chodzi o zawartość właśnie soli mineralnej, czyli tą wartość taką odżywczą, wartość zdrowotną.
3: Nie wszystkich jednak te argumenty przekonują. Część osób wciąż wybiera wodę butelkowaną albo przefiltrowaną kranówkę.
7: W Bydgoszczy można pić.
9: Pan pije?
7: Pije. I dobra.
10: Nie.
9: Nie. Dlaczego?
10: Dlatego, że ma bardzo dużo kamienia. Dlatego.
11: Smaczna, niesmaczna jest też. Tak, tak. Nie, nie, nie.
12: Nie jest smaczna?
11: Tak, tak.
12: Jak smakuje?
11: A jak smakuje? No jak woda może smakować? Jak się nie pije tej wody takiej...
12: Pani mówi, że kamień, tak?
10: Kamień, dużo kamienia. W Ordonie bynajmniej.
12: Mówię o tym dlatego, że wodociągi tak polecają wodę z kranu.
11: Tak, tak, tak.
12: Co by pani powiedziały?
11: Miała być tutaj tak ładnie, nie? Przecież ta woda miała być taka wspaniała, a jest tyle kamienia.
10: Bardzo brzydka woda, bardzo, bardzo zakamieniana, zakamieniała, także... Także lepsze są, tak. Zresztą ja wolę trochę lekko gazowaną taką wodę z minerałami niż taką kranówkę. Czyli niesmaczna, niesmaczna woda, chyba że przez filtr przefiltrowana.
11: Nawet. Ja mam taką dzbanek, który filtruje, też ona nie jest niezdolna. Osad jest cały biały na szklance.
12: O czymś to świadczy.
11: Tak. Nawet przygotowana, jak jest to tak samo, ja nie wiem, co z tą wodą jest.
13: I piję, bo po prostu tak już jestem przyzwyczajona.
12: Niektórzy mówią, że kamień, że nie też. Dobra, a Bydgoszcz zachęca, żeby pić.
13: A ty niech pije.
3: Eksperci podkreślają, że kranówka to nie tylko ekonomiczny, ale też ekologiczny wybór, pozwala ograniczyć zużycie plastiku.
2: SK Bydgoszcz.
3: W lasach robi się coraz tłoczniej, słońce i wysoka temperatura zachęcają do spacerów na łonie natury. Leśnicy spod Bydgoszczy przypominają, że jesteśmy tam gośćmi. Apelują do spacerowiczów, by nie zapominali o tym podczas letnich wędrówek po lesie.
14: Przede wszystkim zachęcam gorąco do odwiedzania naszych lasów, do zatracenia się w nich, nie zgubienia, o tym będziemy też mówić, ale po prostu zatracenia się w nich. Do zauważenia piękna naszych lasów, czy to właśnie w tych letnich miesiącach, słonecznych, ciepłych, ale również w tych jesiennych, zimowych, bo wtedy las też jest piękny. Ale wracając do sedna, praktyczne i konkretne porady dla turystów odwiedzających las to przede wszystkim właściwy ubiór, dostosowany do warunków atmosferycznych, do tego, czy pada, czy nie, do tego, gdzie chcemy chodzić, czy po wydeptanych drogach, czy po jakichś takich trawiastych duktach leśnych. Wówczas pamiętajmy o przede wszystkim długich skarpetach, o długich spodniach, być może o długim rękawie, nawet jeśli jest ciepło. To zabezpieczy nas przed tym, moim zdaniem, najgroźniejszym zwierzęciem w lesie, czyli przed kleszczem. Te małe, niepozorne pajęczaki potrafią wyczuć nas, nasz pot, nasz zapach, nasze ciepło, nawet z kilkudziesięciu metrów. I jak pewnie wielu ze słuchaczy, po prostu możemy z takim pasażerem wrócić do domu. Najlepszym zabezpieczeniem jest prewencja szeroko rozumiana, czyli wspomniany ubiór, ale również prysznice w domu. Jeśli kleszcz nie zdąży się w nas dosłownie zakleszczyć, nas ugryźć, no to pod wpływem wody może jeszcze dosłownie zostać spłukany. Oraz wybierając się do lasu, stosowanie różnych odstręczających środków, czy to w sprayu, czy to jako krem. Oraz też oględziny całego ciała po takim spacerze. Także pamiętajmy, wybierając się do lasu, o ubiorze. Punkt pierwszy. Następnie, wybierając się do lasu, pamiętajmy, że nadal jesteśmy tam gośćmi. Nie jesteśmy w lesie gospodarzami. Gospodarzami są wszystkie zwierzęta, które tam mieszkają. Zachowujmy się cicho. Oczywiście nie chodzi o jakieś zniżanie głosu i szeptanie do siebie, ale mówienie spokojnym, wyważonym, naszą normalną tonacją. Natomiast unikanie krzyków, unikanie głośnych dźwięków. Nie chcemy tak naprawdę zgłoszyć zwierząt. czy to dużych ssaków jak sarny, dziki, lisy, czy też po prostu pięknie śpiewających nam ptaków i akompaniujących w tym naszym spacerze. Ale jeśli chodzi też o zachowanie w lesie, to często spotykamy takich turystów, którzy zabierają do lasu swoich czworonożnych przyjaciół. I nie ma w tym nic złego. Tylko pamiętajmy, że tak naprawdę pies prowadzony w lesie powinien być prowadzony na smyczy. To jest ważne z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że nie chcemy właśnie, żeby pies

0: coś do jedzenia, żeby się posilić. Jednak pamiętajmy o tym, że zabierając jakieś jedzenie, czy to przyrządzone przez nas, czy to kupione jakieś wafelki w sklepie spożywczym, żeby nie śmiecić. Niestety problem śmiecenia jest problemem nagminnym. Tak zauważamy, że jeszcze potrzeba naprawdę dużo edukacji leśnej, żeby tę świadomość ekologiczną w nas podnieść, ale przy każdej okazji staram się o tym wspomnieć. Nie śmiecić, ponieważ jeśli jesteśmy w stanie wziąć tego przysłowiowego, jak wspomniałem, wafelka ze sklepu i on ileś waży, jesteśmy w stanie go spożyć, wówczas papierek ważący mniej, no, powinien być dużo mniejszym ciężarem albo żadnym tak naprawdę dla nas, żeby go z powrotem zabrać. Dobrą postawą jest nawet zabranie ze sobą jakichś znalezionych, nie naszych śmieci, tylko po prostu jeśli widzimy jakieś na drodze. Ja mogę powiedzieć, że my jako Nadleśnictwo Solec Kujawski co roku na tylko sprzątanie śmieci, takich pozostawionych przez użytkowników lasu, wydajemy 60 tysięcy złotych. Mówię co roku, natomiast jeśli policzyć to jako efekt skali, czy w przestrzeni czasowej, czy w przestrzeni całej Polski, wiedząc, że nadleśnictw jest 429 w Polsce, no to te koszty na sprzątanie śmieci są ogromne. Także apeluję o nieśmiecenie, o poszanowanie lasu. Samo śmiecenie, oprócz tego, że wystawia nam złą opinię, to też może świadczyć źle o nas jako o mieszkańcach okolicznych lasów, nawet jeśli my nie śmiecimy, ale także, co ważne, śmieci spożywcze. One mogą być przede wszystkim zagrożeniem dla zwierząt. I nie mam tu na myśli dużych ssaków, jak wspomniane wcześniej, sarny, dziki, lisy, ale również ptaki, również owady, płazy, gady. One wszystkie mają zupełnie inaczej zbudowane układy pokarmowe i to, co nam smakuje, jak słodycze, jak słone przekąski, pizza, pieczywo, im może po prostu szkodzić i tak się niestety dzieje. Pozostawione śmieci, na przykład szkło, może być też przyczynkiem pożarów. O tym też chciałbym wspomnieć, ponieważ apeluję do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności w lesie. Niestety obszar Kujaw, czy też południowej części naszego województwa, jest obszarem, który jest dosyć ubogi w opady atmosferyczne i ta ściółka, podłoże leśne, niestety jest suche. Nawet jeśli od czasu do czasu opada, to woda nie zdoła dotrzeć do tych głębszych warstw i po przegrzebaniu takim dosłownym ziemi w lesie nadal jest sucho. Także apeluję o nieużywanie otwartego ognia w lesie, to też jest zakazane. Ogień możemy rozpalać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, takich na ognisko, najlepiej po oczywiście uprzedzeniu właściwego nadleśnictwa o tym, że jest taki zamiar. Oczywiście i my wtedy wskazujemy konkretne miejsce, jeśli takowe jest wyznaczone, przygotowane specjalnie pod to, czyli zmineralizowany pas gleby, kamienie, no czyli tak jak powinno wyglądać takie fajne, przygotowane obozowe ognisko albo miejsce na to. Oczywiście dbamy właśnie o turystów i o to, żeby też takie miejsce bezpieczne, z dobrym dojazdem, ewentualnym, gdyby coś się stało, było i było zadbane. Także jeśli chodzi o ogień, to nie staramy się, ale po prostu nie rozpalamy, nie używamy otwartego ognia w lesie, bo to może skończyć się katastrofą.
1: Spodziewacie się, że jeszcze tej wiosny, czy w lecie, powiedzmy, że w sezonie, będzie tych pożarów sporo w lasach?
0: Spodziewamy się, cały czas zachowujemy czujność. W nadleśnictwach mamy tak zwane systemy ochrony przeciwpożarowej. Mianowicie z tygodnia na tydzień jest wyznaczonych kilku dyżurnych, którzy muszą być stale od rana do wieczora pod telefonem, dosłownie. I w razie gdyby taki punkt alarmowo-dyspozycyjny, czyli w praktyce osoba obserwująca na monitorach w nadleśnictwie cały teren zauważyła dym, to ci dyżurni są powiadamiani, jadą na miejscu i podejmują dalsze decyzje o wezwaniu straży pożarnej.
1: Bo jest coś takiego, jest takie miejsce, w którym są monitory, prawda? Kamery gdzieś wysoko w koronach, które obserwują las.
0: Tak jest, to jest jeden z systemów ochrony przeciwpożarowej. Jest to punkt alarmowo-dyspozycyjny, gdzie obserwator właśnie obserwując na takich dużych monitorach widzi całą panoramę naszych lasów i jest w stanie zlokalizować miejsce powstania potencjalnego pożaru poprzez pojawienie się najczęściej dymu nad drzewami i wówczas dla wzmożonej czujności zawsze ktoś tam jedzie i sprawdza, czy rzeczywiście to jest zagrożenie, czy może po prostu coś innego i fałszywy alarm. Natomiast pożarów, myślę, że w naszym nadleśnictwie w skali innych jest dosyć mało, ale to też bierze się z tego, że zachowujemy czujność. Rzeczywiście patrolujemy, staramy się tę świadomość ekologiczną i ochroniarską też przekładać na społeczeństwo oraz też nie ukrywam, że szybkość reakcji też jest przyczynkiem do tego, że tych pożarów jest mało oraz że są bardzo szybko wykrywane.
1: Rozmawiamy tutaj o śmieciach porzucanych w lesie, o papierkach, drobnych rzeczach, ale tak naprawdę w lasach na pewno

0: Otóż spotykacie się z całymi hałdami śmieci, gdzie ktoś przyjeżdża i po prostu robi z lasu wysypisko.
1: Tak, niestety zdarza się coś takiego i muszę przyznać, że są to w mniejszym lub większym stopniu zorganizowane akcje. No inaczej nie mogę nazwać takiego zjawiska, gdy ktoś, widzimy to, wyrzuca sobie jakieś kafelki, pozostałości tynku. Jakieś...
0: I zrobił remont i leci stąd do lasu.
1: Dokładnie, jakieś pozostałości poremontowe i nawet można domyślić się, jakie pomieszczenie remontował. I niestety, no, niewiele myśląc, zostawia to w lesie, właśnie wystawiając najczęściej samemu sobie świadectwo. Muszę przyznać, że rzeczywiście wykrywalność takich sprawców jest.
2: To był Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec-Kujawski, które co roku na sprzątanie wyrzuconych m.in. przez spacerowiczów śmieci wydaje 60 tysięcy złotych.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię

SK Bydgoszcz.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: hotelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

Wyglądać jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.